Dzień dobry w poniedziałek. Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie rozpoczęli swoje urlopy, wakacje. No to wtedy tacy pewnie śpią jeszcze. No to pozdrawiam tych, którzy nie mogą spać i muszą wstać, bo ruszyć trzeba do pracy na przykład po urlopie. Ja wiem, że jest ciężko. Zrobię wszystko, żeby było nieco lżej.

0: A dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca, na szczęście nie piątek, ale jak coś się zdarzy i wydarzy, to zawsze to możecie zrzucić na to, że to trzynastka pechowa. 194 dzień roku, do końca którego zostało 171 dni, wschód słońca 4:27, zachód 21:15, dużo dnia przed nami, 16 godzin i 48 minut, ale dzień jest krótszy od najdłuższego już o 28 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 71 dni. Idealna myśl na dziś brzmi tak. Napisz w swoim sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. Nowy początek to nowa szansa na to, by przeżyć coś niezwykłego. I takich niezwykłych, ale zarazem pozytywnych rzeczy w dniu dzisiejszym Wam życzę i zapraszam na nasze poranne spotkanie, mówiąc Wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: 13 dzień lipca. Co ciekawego wydarzyło się tego dnia? W Polsce w roku 1521 Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunta. W Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną, to w roku 1882, a w roku 2006 Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na świecie w roku 1897 Guglielmo Marconi otrzymał amerykański patent na telegraf bez drutu. W roku 1923 amerykański paleontolog Ray Chapman Andrews odkrył w Mongolii pierwsze skamieniałe jaja dinozaura, a na wzgórzach nieopodal Los Angeles umieszczono napis Hollywood Land. Cztery ostatnie litery usunięto po renowacji w roku 1949. W roku 1930 w Urugwaju rozpoczęły się pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej i pierwszego gola w meczu Francja-Meksyk zdobył Francuz Lucien Laurent. W roku 1957 w swym pierwszym meczu na rozgrywanych w Jugosławii pierwszych mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet reprezentacja Polski przegrała z gospodyniami 3-11. Muzycznie w roku 73 ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Queen pod tytułem Queen. W roku 1985 na stadionach Wembley w Londynie i JFK w Filadelfii odbyły się koncerty Live Aid. W roku 1990 premiera amerykańskiego filmu Uwierz w ducha w roli głównej Patrick Swayze, Demi Moore i Whoopi Goldberg. A w roku 2014 Niemcy pokonały po dogrywce Argentynę 1-0 w rozegranym na stadionie w brazylijskim Rio de Janeiro meczu finałowym 20 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak wiecie, już za chwilę półfinały tegorocznych Mistrzostw Świata. No i Niemców nie ma, ale Argentyna jest.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej odwiedziła Krokową. O tym już za chwilę powiemy. Także o zdarzeniu z udziałem hulajnogi elektrycznej, do którego doszło w Słupsku, a także usłyszycie o olimpiadzie dla lęborskich seniorów. Na Regionalny Serwis Informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krokowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku. Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano przez budynkiem nowoczesnego żłobka w Krokowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
5: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe

0: centra, umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
1: Mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
2: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci. Do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Jeszkucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krokowa.
1: Tłumaczy wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
1: Opowiada starosta pucki Jarosław Białk. Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim. To wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb. Blisko 200 seniorów z całego powiatu lęborskiego wziął udział w trzeciej olimpiadzie sportowej seniorów 60+, która odbyła się na terenie zespołu szkół w Cewicach. W wydarzeniu pod hasłem W zdrowym ciele, zdrowy duch, organizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Cewicach, wystartowało 185 osób reprezentujących 17 drużyn, m.in. z Cewic, Łeby, Wicka, Łebu, Niesiemirowic i Lęborka. Oprócz sportowej rywalizacji przygotowano stoiska edukacyjne i profilaktyczne, a o muzyczną oprawę zadbał zespół Szwagry, zachęcając uczestników do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również poczęstunku, który został przygotowany przez KGW Unieszyno, OSP Łebunie oraz pracowników i wolontariuszy CUS w Cewicach i atrakcji dla najmłodszych, dzięki czemu wydarzenie miało prawdziwie międzypokoleniowy charakter. Groźny wypadek z udziałem czterolatka w Słupskim Parku Kultury i Wypoczynku. Mały chłopiec wbiegł na alejkę wprost pod jadącą hulajnogę elektryczną, którą kierował 13-latek. Dziecko z obrażeniami trafiło do szpitala. Lekarze stwierdzili u chłopca podwójne złamanie kości podudzia. Dokładne okoliczności wyjaśnia policja. Władze Słupska od kilku tygodni rozważają wprowadzenie zakazu wjazdu hulajnóg elektrycznych na teren parku. Decyzja ma być odpowiedzią na skargi mieszkańców dotyczące niebezpiecznej jazdy części użytkowników. Na taki krok od lipca zdecydowała się już na przykład Kościerzyna. Według danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w ubiegłym roku w Polsce doszło do około 1200 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o godzinie 4:28. Słońce będzie na niebie obecne, choć chmury mimo wszystko cały czas pojawiają się dość gęsto, często i chętnie. Szansa na opady taka pół na pół. A co do ciśnienia 1013 hektopaskali, wiatr w ciągu dnia będzie się utrzymywał słaby i umiarkowany, a odrobinę wybiegając do przodu tydzień zapowiada się naprawdę słonecznie. W ciągu tego tygodnia raczej zbyt dużo chmur na niebie nie będziemy mieli i padać nam specjalnie nie powinno.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek, być może do pracy, być może na wakacje, jeżeli wsiadacie do samochodu. Pamiętajcie o ostrożności. Niestety mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym powiększa się, jeżeli chodzi o liczby. Od początku wakacji wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym to już 68. Ta liczba powinna zrobić na Was wrażenie, dlatego panie i panowie za kierownicą noga zdecydowanie z gazu i bądźcie czujni i ostrożni. Dla wszystkich tych, którzy wrócili z urlopów i teraz ruszają do pracy, pozdrowienia i oczywiście odrobina uśmiechu w postaci dowcipu wakacyjnego. Spotykają się dwie blondynki. Cześć, gdzie jedziesz na wakacje? Do Niżu. A gdzie to jest? Jeszcze nie wiem, ale w telewizji niedawno mówili o pięknej niżowej pogodzie. No ja dzisiaj też wam powiem, jaka pogoda przed nami. Zdradzę tylko, no, taką nutkę tego, co powiem później, że będzie lepiej. W tym tygodniu czekają nas cieplejsze zdecydowanie dni i być może pod koniec tygodnia nawet upały. Nie wszędzie, ale jednak będzie powyżej 3 dyszek. To już zapowiadam, a szczegóły pogodowe jeszcze w naszym dzisiejszym porannym programie. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Pichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed.

0: 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni. Dorota Werdecka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormus. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
6: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw.

0: noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
1: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
0: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
2: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
3: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Wakacje zawitały także do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta zaprasza na letnią akcję informacyjną. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w ramach letniej akcji informacyjnej zaprasza do skorzystania z punktu informacyjno-poradniczego, który zostanie zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przy ulicy Usługowej 11. Punkt będzie dostępny 15 lipca w godzinach od 9.30 do 13.30. Akcja skierowana jest do młodzieży szkolnej i akademickiej, pracowników oraz osób bezrobotnych. Jej głównym celem jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przepisów prawa pracy, uprawnień i obowiązków związanych z określonymi rodzajami umów czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Chwila nieuwagi na plaży może zakończyć się strachem. Policja apeluje o ostrożność i przypomina rodzicom oraz opiekunom o szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad morzem. Na plaży w Łebie zgubił się 7-letni chłopiec. Dziecko oddaliło się od mamy, która natychmiast powiadomiła służby. Poszukiwania zaangażowali się policjanci oraz ratownicy wodni. Na szczęście po około 20 minutach chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy w pobliżu wieży ratowniczej WOPR, niedaleko miejsca, z którego odszedł. Funkcjonariusze przypominają, że na zatłoczonych plażach wystarczy chwila nieuwagi, by dziecko zniknęło z pola widzenia. Warto przed wyjściem nad wodę przygotować dziecko na taką sytuację. Umieścić w jego ubraniu kartkę z numerem telefonu do opiekunów albo założyć specjalną paskę identyfikacyjną. Dziecko powinno też wiedzieć, że w razie zgubienia może poprosić o pomoc ratownika lub policjanta. Służby apelują: podczas wypoczynku nad wodą nie spuszczajmy najmłodszych z oczu nawet na chwilę. Jeśli dziecko się zgubi, należy jak najszybciej powiadomić ratowników i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Oddział urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka w Słupsku coraz częściej wykorzystuje robota Da Vinci do usuwania guzów nerek. Technologia pozwala lekarzom bardzo precyzyjnie wyciąć zmianę nowotworową, jednocześnie oszczędzając zdrową część narządu. Słupscy urolodzy wykonali już kilkadziesiąt takich zabiegów. To metoda szczególnie ważna dla pacjentów po wcześniejszych operacjach jamy brzusznej, gdy tradycyjny dostęp do nerki może być utrudniony. Jak podkreśla ordynator oddziału dr Marcin Klim, dzięki chirurgii robotycznej pacjenci otrzymują mniejszy ból po zabiegu, szybciej wracają do sprawności i krócej przebywają w szpitalu. Od początku 2024 roku w słupskiej lecznicy wykonano już ponad 300 operacji z użyciem robota Da Vinci. Zespół urologiczny otrzymał także certyfikat potwierdzający spełnienie najwyższych standardów. Obecnie szkolony jest kolejny zespół lekarzy, który będzie wykonywał zabiegi z udziałem robota. Rycki Park zamieni się w parkiet do tańca. Na międzypokoleniową potańcówkę zapraszają miasto wraz z Fabryką Kultury. kultury Mosirem i spółdzielną socjalną Kompas. To wyjątkowe wydarzenie, które połączy ludzi dobrą zabawą nieznającą wieku. Celem jest

0: integracja przez muzykę i zabawę, do której publiczność porwie DJ Cristiano. Impreza rozpocznie się 18 lipca o godzinie 18. Koniec wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 22. Jak zachęcają organizatorzy, to wydarzenie to coś więcej niż tylko potańcówka. To przestrzeń do spotkania, integracji i budowania więzi między mieszkańcami Redy, a jednocześnie okazja, by przypomnieć sobie, że wspólna zabawa i radość nie mają PESEL-u. Więcej o imprezie dowiecie się ze strony miasto.reda.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura dzisiaj nie będzie robić jakiegoś wielkiego szału, ale całkiem przyjemna będzie się utrzymywała. Około 20 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 Dębki, Władysławowo, Łebałustka, generalnie pas nadmorski. Ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie również umiarkowane. Trochę tych chmur na niebie cały czas się utrzymuje, ale liczba ich będzie się sukcesywnie dzisiaj w ciągu dnia zmniejszała, bo szansa na deszcz pół na pół.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Witam was serdecznie, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam. Dlaczego tak rock'n'rollowo? Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to w rock'n'rollowym tempie ruszamy się o poranku. Zapraszam. Dziś 13 dzień lipca, poniedziałek. Imieniny obchodzą Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Esdarsz i Świerat. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, ale pierwsza Małgorzata sierp w zboże założy. Tak jest skomplikowane to przysłowie, no ale cóż, przysłowia bywają skomplikowane, nie wiem do czego pije to przysłowie, ale może wy będziecie potrafili to rozszyfrować, ja nawet nie próbuję. A za chwilę o Małgorzacie i Sarze w naszej porannej księdze imion. Będą również informacje na temat tego, że jak chcecie zatankować, to chyba najlepiej zrobić to jeszcze dziś, bo ten tydzień niestety przyniesie nam kolejne podwyżki i to nie wszystko, co jeszcze w tej godzinie naszego porannego programu. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74,

0: Jeden adres, wiele możliwości.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 5%.

0: Regulaminie promocji łączonej rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
4: Reklama.

0: Na początek dnia pozdrawiam wszystkie Małgorzaty i Sary. Od Małgorzaty zaczynamy. To kobieta, która ma w sobie niesamowity blask i potrafi wnieść wyjątkową klasę wszędzie tam, gdzie się pojawi. Jest to synonim silnego charakteru, niezależności, bystrego umysłu. Posiada ogromną intuicję, wielką ambicję oraz niezwykłą precyzję w działaniu. Nie boi się brać spraw w swoje ręce. To urodzona organizatorka i liderka, która z uśmiechem i godnością potrafi stawić czoła każdemu życiowemu wyzwaniu. To osoba o niezwykle ciepłym sercu i ogromnej wrażliwości. Małgorzata urzeka swoją bezpośredniością, gościnnością oraz kapitalnym, niezwykle trafnym poczuciem humoru. Jest niesamowicie lojalną przyjaciółką i prawdziwym filarem dla swoich bliskich. Jaka jest Sara? Sara nosi w sobie wrodzoną godność, magnetyczny urok oraz tę wyjątkową, naturalną elegancję, która sprawia, że nie da się przejść obok niej obojętnie. Sara to synonim bystrego intelektu, niezależności i wielkiej intuicji. Posiada niezwykle lotny umysł, artystyczną duszę oraz rzadko spotykaną wrażliwość. Jest ambitna i zdeterminowana. Kiedy wyznaczy sobie cel, dąży do niego z niesamowitym wdziękiem, ale i żelazną konsekwencją, zyskując szacunek całego otoczenia. To absolutny anioł stróż dla swoich bliskich. Sara urzeka ogromnym ciepłem, empatią oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym poczuciem humoru. Jest przyjaciółką na dobre i na złe, która potrafi wysłuchać, świetnie doradzać i wnieść mnóstwo radości w każdy dzień. To niech dla Was, drogie Panie, będzie to wyjątkowo radosny i miły dzień. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, a w kalendarzach w poniedziałek zaczynamy kolejny tydzień pracy. No chyba, że akurat macie urlop, no to wypoczywajcie spokojnie. Dla reszty mam nadzieję, że odpoczęliście przez weekend, no bo teraz czas z kolei odpocząć na drogach. Po sobocie i niedzieli z podwyższonym ruchem, wiadomo, wszyscy pędzili nad morzem. Nad morze tym razem już możemy na tych samych trasach troszeczkę zwolnić, odpocząć i się uspokoić, bo sytuacja przynajmniej na nich się normuje, bo w pozostałych, no zaraz zobaczymy, co się dzieje, no ale zacznijmy od rejonów nadmorskich i przede wszystkim od trasy właśnie w kierunku morza, a głównie tutaj cały czas mam na myśli 216 z Redy przez Puck, Władysławowo aż na Półwysep Helski. O ile jeszcze na odcinku tej drogi w Redzie, czyli na ulicy Puckiej, ruch jest troszkę podwyższony, głównie w kierunku od północy do centrum Redy, no to na dalszej trasie już żadnych utrudnień nie znajdziemy, przejedziemy bez problemu, również we Władysławowie, również na Półwyspie Helskim. Szybko sobie jeszcze zajrzyjmy do Ustki i Łeby, jak tutaj się sprawy mają, a mają się naprawdę dobrze. Łeba w 100% przejezdna, żadnych utrudnień, żadnych spowolnień ruchu, a i Ustka niespecjalnie ma na co narzekać. Sytuacja całkiem nieźle się prezentuje, nie mam się po prostu czego przyczepić w skrócie. Słupsk przejezdny, sytuacja stabilna, Lęborg chyba dopiero się budzi, zobaczymy, co później się będzie działo. Trasa na Wejherowie również się dobrze prezentuje, w samym Wejherowie dość spokojnie, powiedzmy, sytuacja wygląda, nie ma

0: jakichś pojedynczych korków, żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń drogowych. O Redzie już powiedzieliśmy, bo poza ulicą Puską to nic się nie dzieje. Rumia przejezdna, Gdynia też dość spokojnie dzisiaj rano wygląda, jedynie podwyższone ruchy widać na skrzyżowaniu Dąbka i Derdowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni również przejezdna. No i zobaczmy, jak się prezentuje obwodnica trójmiejska. Wygląda całkiem ona dobrze, żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń drogowych, oby tak dalej. Czy to się zmieni? Oby nie, ale przekonamy się o tym o godzinie 8.30, wtedy po raz kolejny sprawdzimy sytuację na drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upałów dzisiaj mieć nie będziemy i dużo słońca również na niebie się nie pojawi, ale spokojnie pogoda nie będzie dramatyczna. Choć chmurno, choć przelotne opady deszczu się pojawiają, to przynajmniej w miarę ciepło będzie. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość, choć w kierunku już tej wyższej, około 1021 hektopaskali.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Szerokie drogi o poranku dla was wszystkich. Jeżeli musicie zatankować, to zróbcie to dzisiaj, bo za chwilę niestety będzie drożej. Eksperci prognozują, że w tym tygodniu na pylonach, stacjach paliw coraz częściej będą pojawiały się ceny zaczynające się cyfrą 7. To nie są dobre wiadomości, ale niestety tak to wygląda. Według analityków 95 w tym tygodniu od 6,78 do 6,92, a olej napędowy od 6,94 do 7,09. Za gaz zapłacimy między 3,16 a 3,23. Prognozy na ten tydzień wskazują na możliwość pewnych zwyżek cen detalicznych, a to wszystko za sprawą kolejnych konfliktów na Bliskim Wschodzie i napięcia między USA i Iranem, które odpowiadają za wzrost cen ropy na światowych rynkach, a tym samym za wzrost paliw na naszych stacjach benzynowych. Także gdybyście musieli zatankować, to lepiej zrobić to na początku tygodnia niż pod koniec, bo pod koniec może być drożej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty.

0: godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayco Plichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayco dostępnymi od ręki.
6: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jayco Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jayco.pl.
0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Reklama.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę. Już od jutra rozpoczynają się półfinały. Francja, Hiszpania to 14 lipca o godzinie 21, a 15 lipca Anglia zmierzy się z Argentyną. Kto będzie w finale? O tym jeszcze w naszym porannym programie. Przynajmniej superkomputer wyliczył, kto może zwyciężyć i kto ma największą szansę. A ja teraz mam dla Was ciekawostkę. Otóż okazuje się, że Erling Haaland był jednym z bohaterów tych mistrzostw świata. Na cześć norweskiego snajpera ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu imię Haaland. Wyobrażacie sobie? Tam właśnie w Peru kochają piłkę nożną. No i tak to się stało. Według podanej informacji 468 dzieci otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika Manchester City. 91 dwa imiona, czyli Erland Haaland, a 4 rodzice zarejestrowali jako Erling Braut Haaland. Takie rzeczy dzieją się w Peru. Mam nadzieję, że wy nie popełnicie tego błędu i nie będziecie nazywać swoich dzieci na cześć bohaterów piłkarskich. Chociaż, no, wiadomo, że to różnie bywa. Człowiek jak się uprze, a jest fanem piłki nożnej, to różnie może się skończyć, jak na przykład dziecko urodzi się podczas finałów Mistrzostw Świata. No to musi być z tym kojarzone. Zobaczymy jeszcze do tego tematu już w kolejnej godzinie powrócę i powiem Wam, kto ma największe szanse na zwycięstwo w tych mistrzostwach, przynajmniej według sztucznej inteligencji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
6: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
7: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
6: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś, jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji

0: zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service, mówi Monika Banyś-Bator.
1: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
0: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pienkosz.
2: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
0: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
3: Michał Jarosz, zapraszam. Regionalny serwis informacyjny w Narda FM. Reda stawia na bezpieczeństwo swoich starszych mieszkańców, także te wirtualne. Kolejne spotkanie z cyklu Cyfrowy Senior bezpiecznie i pewnie w świecie nowych technologii odbędzie się już 15 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Organizatorzy zapraszają na nie mieszkańców w wieku 60+. W trakcie zajęć informatyk Urzędu Miasta w Redzie Dawid Małecki przekaże praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego i świadomego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. Tematem tego spotkania będzie kultura w sieci. Pokaże ono internet jako miejsce pełne okazji do rozwoju i obcowania z dziełami kultury. Seniorzy poznają e-booki i audiobooki. Co ważne, udział jest całkowicie bezpłatny i nie obowiązują żadne zapisy. Od nowego roku szkolnego otworzą klub dziecięcy w Gniewinie. Teraz szukają kierownika do kierowania placówką. Urząd Gminy Gniewino prowadzi nabór na stanowisko kierownika lub kierowniczki nowo powstającego klubu dziecięcego w Gniewinie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za organizację i funkcjonowanie placówki. Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków oraz warunki pracy i wynagrodzenia zostały zawarte w oficjalnym ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej urzędu. Dokumenty aplikacyjne można składać do końca miesiąca w Urzędzie Gminy Gniewino lub przesłać tradycyjną pocztą. Planowane rozpoczęcie pracy nowo przyjętego kierownika przewidziano po zakończeniu wakacji. Gdzie jest najlepsza plaża nad Bałtykiem? To Ustka. Od czwartku powiewa flaga magazynu, który zorganizował tego typu ranking, a także Polskiej Organizacji Turystycznej. Kurator otrzymał to wyróżnienie w rankingu polskich plaż. O zwycięstwie zdecydowali sami plażowicze, oddając głos w internetowym głosowaniu. Zadowolenia nie kryje burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
4: W tym rankingu znajdowaliśmy się, zajmowaliśmy drugie, trzecie miejsca w różnych tam kategoriach, a w tym roku w ogóle to też dla mnie jest bardzo takie pocieszające. Dumny jestem z tego, że w tym roku Travelist postanowił, żeby nie było nominacji, tylko żeby internauci sami siebie wybrali. Powiem Państwu, że w tym głosowaniu w sumie zagłosowano na 91 plaż. 20 tysięcy internautów zagłosowało w tym rankingu. Ustka wygrała.
3: Ustka otrzymała dwa prestiżowe tytuły. Plaża roku oraz najlepsza plaża dla rodzin. Ranking polskich plaż od lat pomaga turystom wybierać najlepsze miejsce na wakacje. Wypoczynek. W tegorocznej edycji uczestnicy głosowali m.in. na najlepszą plażę dla rodzin, plażę dla aktywnych oraz najbardziej klimatyczną dziką plażę. Podwójne zwycięstwo to kolejny dowód na to, że Ustka jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc na polskim wybrzeżu. Policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wspólnie z przedstawicielami Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni oraz Straży Miejskiej rozpoczęły przygotowanie do cyklu spotkań profilaktycznych. To w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Podczas spotkanie roboczego w Wydziale Dostępności Urzędu Miasta Gdyni omówiono założenia wspólnych działań, które będą prowadzone w sezonie wakacyjnym. Ich celem jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku oraz przypomnienie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób z uwzględnieniem dostępności i potrzeb różnych grup użytkowników przestrzeni publicznej. W ramach cyklu policjantki będą spotykać się m.in. z młodzieżą przebywającą na koloniach i odwiedzającą gdyńskie plaże. Wspólne działania służb instytucji mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów oraz promowanie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku. Jak zaznaczają mundurowi, wakacje nad wodą mogą być spokojne i bezpieczne, jeśli wszyscy pamiętamy o podstawowych zasadach ostrożności.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: W tym tygodniu odpoczywamy od opadów i ciężkiego, gęstego zachmurzenia. Co prawda jeszcze dzisiaj mogą pojawić jakieś tam przelotne opady, ale szansa jest taka pół na pół. A już jutro mnóstwo słońca i praktycznie zerowe zachmurzenie. Dziś 20 stopni na termometrach w Wejherowie, Radziorumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, koło 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. A ciśnienie, ono akurat cały czas utrzymuje się nam na poziomie umiarkowanym. Jakichś tutaj wielkich zmian.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Ten tydzień ma przynieść nam poprawę pogody i być może będziecie mieli ochotę wybrać się nad wodę. Basen, jezioro lub morze to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu, ale policja apeluje. Bądźcie ostrożni, woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych. Od 1 czerwca tego roku utonęło 79 osób. Zgodnie z policyjnymi danymi, spośród utonięć odnotowanych w ostatnich 2 miesiącach do 65 doszło w czerwcu. Tylko w niedzielę 28 czerwca utonęło 18 osób. Od początku lipca policja odnotowała natomiast 14 utonięć. Według policyjnych statystyk w 25 roku w Polsce utonęły 292 osoby. To w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród nich znalazło się też kilka kobiet i nieletnich. Alkohol za przyczynę utonięcia uznano w 58 przypadkach. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym. I o tym też pamiętajcie. Tak jak

0: Wspomniałem na początku, ten tydzień ma być zdecydowanie przyjemniejszy i być może pozwoli pogoda na to, żeby udać się nad wodę, ale nad tą wodą naprawdę uważajcie, woda może być bardzo niebezpieczna.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
8: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
9: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
10: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
1: Reklama.

0: Jeśli są wśród was urodzeni 13 lipca, czyli właśnie dziś, to posłuchajcie. Początkowo nie macie łatwo. Wydawać by się mogło, że los próbuje was zahartować, rzucając wam ciągle kłody pod nogi. Istotnie dzięki tym niepowodzeniom szybko nabieracie dystansu do życia i ogromnego doświadczenia. Dużo się uczycie i wyciągacie trafne wnioski. Szybko stajecie się więc mentorami, szczególnie dla swoich bliskich. Mimo wszystko jednak sami macie mnóstwo słabych stron, nad którymi powinniście popracować. Należy do nich brak organizacji i impulsywność. To właśnie one odpowiadają za wasze nieracjonalne decyzje czy powtarzające się zmiany decyzji. Niestety często w cechy występują w połączeniu ze słomianym zapałem, przez co uniemożliwiają wam rozwój w jakiejkolwiek płaszczyźnie. Pamiętajcie o tym. Wasze zalety: troskliwość, oddanie, wady, próżność, emocjonalność. Wasza szczęśliwa liczba to trójka. Wśród urodzonych 13 lipca są amerykański aktor, producent filmowy Harrison Ford, Marek Piekarczyk, polski wokalista, członek zespołu TSA, Ireneusz Mazur, polski siatkarz, trener, i Marcin Warchoł, polski prawnik, urzędnik państwowy, polityk, poseł na Sejm RP. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 36. Sahara.
4: Sahara.
5: Sahara.
4: Sahara.
5: Ziemia nieurodzajna.
4: Sahara.
5: Nasie płystci to cieste Sahara, klywer nie rosse, le pieskły kara.
4: Nasza ziemia nie rodzi jak trzeba, miał być ananas, a jest kostrzewa.
5: Nasie płystci to cieste Sahara, klywer nie rosce, le pieskły kara.
4: Sahara.
5: Ziemia nieurodzajna.
4: Sahara.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. So,

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Ósma 30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc sprawdzamy, co dzieje się na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zakorkowana ulica Zwycięstwa, Alei Wolności, Aleja Niepodległości i również gęściej na ulicy Gdańskiej. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości delikatnie gęściej na ulicy 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez problemów. Troszkę gęściej natomiast na obwodnicy metropolitalnej już w kierunku Chyloni przed samą Chylonią w Gdyni. No troszkę więcej tych aut, no mamy więcej aut na Chwaszczyńskiej, Alei Zwycięstwa, Lotników, Morskiej, Puckiej i Hutniczej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku miejscami ruch może być delikatnie większy. Do Kobylnicy już dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie naszego raportu zerkniemy jeszcze szybko na pas nadmorski, sprawdzić, co tam się dzieje na drogach. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku zaczyna być tłoczni na ulicy Józefa Halera i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie. Na Hel dojedziemy już bez problemów, a do Rozewia jak jedziemy, no to przed samym Rozewiem troszkę większy jest ten ruch, ale dalej do Karwib dojedziemy bez problemów. Na drogach w większości spokojnie, pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności, długości i szerokości. Następne informacje drogowe o 9.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody. Sprawdzamy, jaka czeka nas dziś pogoda, czy możemy spodziewać się czegoś cieplejszego, bardziej letniego, czy niekoniecznie. No, sprawdźmy to.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
8: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane.

Miejscami przelot na opady deszczu, temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni w regionie, wiatr słaby i umiarkowany. Temperatury natomiast bardzo bym powiedziała komfortowe, w Dębkach, Władysławowi i na Helu 21 stopni, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 23 kreski, a w Słupsku termometry pokażą 24 stopnie.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Kto wygra ten mecz? Polska! Polska! No ale Polska nie gra. Aha, to Polska nie może wygrać. No tak, bo Polska nie gra w Mistrzostwach Świata. Pozdrawiam wszystkich fanów piłki nożnej. Na spokojnie można oglądać bez żadnego denerwowania się, że Polska gra słabo albo że już odpadła. My po prostu nie mamy już w tej chwili w tych mistrzostwach takich tematów. Możemy spokojnie dopingować Francji, Hiszpanii, Argentynie albo Anglii, w zależności, którą z tych reprezentacji wolicie, bo to właśnie te reprezentacje pojawią się w półfinale Mistrzostw Świata. I kto ma największe szanse, żeby wygrać te mistrzostwa? Tych faworytów do końcowego triumfu wskazał superkomputer Opta, który policzył to wszystko. No i według tego komputera wygląda to tak, że największe szanse ma reprezentacja Francji, 34,5%. Na drugim miejscu zdaniem technologii znajduje się Hiszpania, 23,45%. Nieznacznie gorzej oceniono Anglię na 21,94% i Argentynę 20,55%. Przypomnę, że Francja zagra z Hiszpanią już jutro o godzinie 21:00. Pojutrze o tej samej porze rozpocznie się mecz Anglia-Argentyna i potem już będziemy wiedzieli, kto zagra w wielkim finale. Droga do tytułu jest jedna, trzeba pokonać przeciwnika, no i oni już jutro ruszają do boju. Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. A wy też ruszajcie do boju, do przodu w ten poniedziałkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji.

0: Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na antenie Radio Norda FM czas na solidną porcję kulturalnych wrażeń, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Letnie wieczory sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Z takiej okazji mogą skorzystać mieszkańcy Wejherowa, którzy już 17 lipca będą mogli wziąć udział w kolejnym pokazie w ramach wakacyjnej akcji Kino pod Gwiazdami. Tym razem na placu Jakuba Wejhera wyświetlony zostanie film Wakacje Mikołajka. Początek seansu zaplanowano na godzinę 20. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, zarówno najmłodszych widzów, jak i dorosłych, którzy chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej atmosferze. Film Wakacje Mikołajka to pełna humoru i ciepła opowieść o dziecięcych przygodach, przyjaźni oraz rodzinnych chwilach, które często pozostają w pamięci na długo. Główny bohater wyrusza na wakacje nad morzem, gdzie czekają na niego nowe znajomości, niespodziewane sytuacje i wiele zabawnych wydarzeń. To historia pokazująca świat dziecięcej wyobraźni i radości z odkrywania nowych miejsc. Seans pod chmurką to propozycja dla tych, którzy lubią połączyć kino z wakacyjnym wypoczynkiem. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą koce lub leżaki i przygotować się na wspólny filmowy wieczór w centrum miasta. Na uczestników wydarzenia będą czekać również darmowy popcorn, który dodatkowo stworzy atmosferę prawdziwego kina plenerowego. Warto podkreślić, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dlatego jest to propozycja dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz gości. Organizatorzy liczą, że podobnie jak podczas wcześniejszych pokazów, plac Jakuba Wejhera wypełni się rodzinami i miłośnikami kina. Pogoda również nie powinna być przeszkodą. W przypadku deszczu seans nie zostanie odwołany, zostanie on przeniesiony do zadaszonej hali przy szkole podstawowej numer 8. Dzięki temu widzowie będą mogli spokojnie obejrzeć film, niezależnie od warunków atmosferycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że najbliższy pokaz Kina pod Gwiazdami będzie okazją, by na chwilę przenieść się w świat wakacyjnych przygód i rozpocząć weekend w rodzinnej, filmowej atmosferze. A następne informacje kulturalne już o 12.00.

0: Dobre wiadomości pogodowe niosę wam na początek tego tygodnia, przynajmniej takie są zapowiedzi. Ja wiem, że przed lipcem też synoptycy zapowiadali, że ten lipiec to w ogóle będzie taki super hiper i wszyscy sobie porezerwowali urlopy właśnie na początek lipca, a tu się okazało, że niestety. Ale w tym tygodniu ma być zdecydowanie lepiej, przed nami aura wyraźnie cieplejsza niż w poprzednich dniach. Na zachodzie kraju już na początku tygodnia 27-29 stopni. Potem im bliżej końca tygodnia, tym bardziej wszyscy, niezależnie od regionu, będziemy odczuwać ocieplenie. W czasie najbliższego weekendu czeka nas wręcz upał z temperaturami do 32 stopni. Kolejny tydzień to niestety powrót do normalnych temperatur, czyli 20-22 stopnie, szczególnie nad morzem. No i to będzie jedyny w lipcu taki ciepły tydzień, który mamy właśnie przed sobą, a potem znowu powrót do normalności lipcowych, takich, wiecie, jak to w lipcu w Polsce. No, raz burza, raz deszcz, raz trochę wiatru, a temperatury takie nie za wysokie, takie akurat, żeby człowiek się nie spocił. Ale ten tydzień ma być podobno piękny, trzymam kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 14504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany. Dorota Wardecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
6: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
5: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
7: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
8: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
5: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
4: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały OUN-UPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
9: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
4: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazę USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
10: Ten

0: Niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
1: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
2: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
1: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV na odcinku Choczewo, nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec. To ważny etap realizacji infrastruktury niezbędnej do przesyłu energii z powstających na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Jak poinformowała w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych kancelaria premiera, to jedna z czterech strategicznych linii, którymi energia z farm wiatrowych na Bałtyku wkrótce popłynie do krajowego systemu elektroenergetycznego, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wydana przez Pomorski Urząd Wojewódzki decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Roboty mają wystartować jesienią i będą prowadzone na terenie trzech gmin: Choczewo, Łęczyce oraz Nowa Wieś Lęborska. Skąd wzięła się nazwa Lęborg? Jakie kryje ciekawe zakamarki? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas pierwszego z cyklu spacerów z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po Lęborku. Uczestnicy wycieczki mogli wspólnie odkryć historię miasta, poznali jego najważniejsze zabytki oraz wiele ciekawostek związanych z miastem. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wycieczce, kolejna taka okazja będzie już w najbliższą sobotę o godzinie 13:00. Zbiórka przy fontannie z żabkami. Z przewodnikiem PTTK po Lęborku będzie można wybrać się jeszcze 25 lipca, 26 lipca, 8 sierpnia oraz 22 sierpnia. W Słupsku uczczono pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie uczestnicy zgromadzili się pod krzyżem wołyńskim na Starym Cmentarzu. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz, służb mundurowych, wojska, środowisk kombatanckich oraz poczty sztandarowe. Asystę honorową wystawiła 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża. Podczas uroczystości Marcin Lasoń, reprezentujący środowisko 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, przypomniał, że wydarzenia z 11 lipca 1943 roku były zaplanowaną akcją wymierzoną w polską ludność na Kresach Wschodnich. Mówił także o trwających ekshumacjach, które potwierdzają skalę dokonanych zbrodni. Europosem Piotr Müller podkreślił natomiast, że warunkiem prawdziwego pojednania polsko-ukraińskiego jest pamięć o ofiarach, uznanie historycznej prawdy oraz godne upamiętnienie pomordowanych. Gdyńscy policjanci zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec 15-letniego mieszkańca Gdyni. Grupa zaczepiała nastolatka. Całe zdarzenie miało miejsce w miniony poniedziałek 6 lipca przy stacji SKM Gdynia wzgórze Świętego Maksymiliana. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni, 15-latek został zaczepiony przez grupę 5 osób. Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, 2 16-latkowie oraz 2 17-latków. Policja podkreśla, że konsekwentnie zwalcza przestępczość związaną ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze zapowiadają stanowczą reakcję na każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi oraz pociąganie sprawców do odpowiedzialności karnej.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Od samego rana zrobiło się nam chmurno i dość szaro-buro. Na szczęście temperatura przynajmniej nie będzie jesienna, 21 stopni.

W Dębkach, w Władysławowie, Łebie, Ustce troszkę cieplej, w pozostałych miejscach 22, Gdynia, Puck, Kosakowo, 23, Wejherowo, Redarumia, Gniewino, Ruzino i nawet 24 stopnie Słupsk, Lamborg, Kobylnica. No ale te chmury, a z tych chmur przelotne opady deszczu. Wiatr generalnie utrzymuje się nam słaby i umiarkowy.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Poniedziałkowy, wakacyjny poranek. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na kolejną godzinę i muzyczne kalendarium. W roku 1951, 13 lipca w Poznaniu urodził się Marek Piekarczyk, wokalista rockowy, lider zespołu TSA. W roku 1964 zespół The Animals zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją standardu The House of the Rising Sun. W roku 1967 w Mediolanie urodził się Benny Benassi, włoski DJ i producent muzycznych. W roku 1969 ponad 100 amerykańskich stacji radiowych odmówiło emisji singla Beatlesów z piosenką The Ballad of John and Yoko ze względu na tekst refrenu nawiązujący do Chrystusa. W roku 1985

0: W południe koncertem grupy Status Quo rozpoczęła się wielka akcja Live Aid zorganizowana przez Boba Geldofa. Na scenach w Londynie i Filadelfii wystąpiło ponad 50 wykonawców, m.in. Phil Collins, The Who, U2, David Bowie i wielu, wielu innych. W roku 1991 Kanadyjczyk Bryan Adams zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów kompozycją Everything I Do It For You, która pojawia się także w filmie Robin Hood, książę złodziei z Kevinem Costnerem. W roku 2007 w pałacu Buckingham Rod Stewart otrzymał order komandora Imperium Brytyjskiego z rąk księcia Karola. Wokalista założył na tę okazję białe spodnie, koszulę w paski i krawat w trupie czaszki zamiast konwencjonalnego garnituru. Takie rzeczy w muzyce działy się 13 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: RMFFM. Na plażę, na plażę. No, w tym tygodniu może się uda pójść na plażę i wykąpać w no, nieco chłodniejszej wodzie, bo maksymalnie 20 stopni, a przede mną najnowszy ranking polskich plaż magazynu Travel List, przeprowadzony we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Jaka plaża jest najlepsza w Polsce? No i tu wam powiem, że jest zmiana. Po wieloletniej wygranej Świnoujścia, którego największym atutem jest szeroka i piaszczysta plaża, tym razem podium zajęła Ustka w kategorii najlepszej plaży roku 26. Na miejscu drugim Świnoujście, a na miejscu trzecim Dźwiżyno. Poprzednio to było Świnoujście, Kołobrzeg i Hel, ale również głosowano w różnych kategoriach. Najlepsza plaża dla rodzin to również Ustka. Najlepsza plaża dla aktywnych, Świnoujście. Najpiękniejsza insta plaża to Hel. W konkurencji plaża najbardziej tętniąca życiem triumfował Kołobrzeg, a zaszczyt najbardziej klimatycznej przypadł w plaży Mikoszewo. To już wiecie, z jakich plaż wybierać i gdzie w tym roku się wybrać koniecznie, bo to właśnie są najlepsze plaże, chyba że wy macie swoją zupełnie inną, bardziej i najbardziej ulubioną.
1: Śniadanie z Norda FM. Boys.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Dziewiąta 30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej na ulicy Zwycięstwa, Alei Wolności i Alei Niepodległości, ale oprócz tego sytuacja raczej spokojna. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości delikatnie wolniej pojedziemy ulicą 10 marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy komfortowo na obwodnicy metropolitalnej, również bez problemów. W Gdyni więcej aut na Chwaszczyńskiej, Alei Zwycięstwa, Lotników, Morskiej, Puckiej i Hutniczej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Sobieskiego ze Żwirki i Wigury, a w Redzie na ulicy Puckiej. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj już bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy, ale na szczęście tylko miejscami. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. Tak samo do Ustki dojedziemy bez problemów, a w samej Ustce gęściej na Grunwaldzkiej i skrzyżowaniu Marynarki Polskiej z Dworcową. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku tłoczniej na ulicy Wejherowskiej i Józefa Hallera oraz na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów, a jadąc do Rozewia przed samym Rozewiem możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest troszkę większe, ale już do Karwi dalej pojedziemy bez problemów. Na drogach w większości raczej spokojnie, pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności szerokiej drogi i następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia!
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
8: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Pogoda może średnio wakacyjna, ale chociaż temperatury komfortowe. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w regionie od 21 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W Dębkach, Władysławowej i na Helu 21 stopni, Wejherowie, Luźnie, Gniewinie 23, a w Słupsku termometry pokażą 24 kreski.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie. Śniadanie.

0: Ja wiem, że nie wszyscy mogą na plażę, że nie wszyscy mogą nad wodę, bo na przykład pracować trzeba. No to może w pracy zjedźcie sardynki, bo to nowy hit internetu, czyli prosto z morza. Ryba w puszce przez lata kojarzyła się z zapasami na czarną godzinę. Dziś jednak sardynki przeżywają prawdziwy boom, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Na sklepowych półkach coraz częściej można znaleźć wersję premium z dodatkiem ziół czy oliwy z oliwek. Ta ryba jest bardzo zdrowa. Nawet pojawiło się zjawisko sardine maxing, które rośnie w siłę. To na TikToku oczywiście. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby jeść tych sardynek dosyć sporo, bo one są zdrowe. Przez rok jedna grupa jadła dwie puszki sardynek w oliwie tygodniowo, a druga nie. W grupie jedzącej sardynki odsetek osób z wysokim ryzykiem cukrzycy spadł z 37 do 8%. Poprawiły się też inne parametry. Insulinoodporność, poziom dobrego cholesterolu, trójglicerydy i ciśnienie tętnicze, czyli warto jeść sardynki. No to może, jak na razie nie macie, to może po pracy kupcie sobie takich kilka puszek i jedzcie, skoro zdrowe, to może warto. Kolejny super food, przynajmniej w internetach, czyli sardynki.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują

0: Inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: A skoro wy już tak w pracy i na przykład siedzicie przed tym komputerem, słuchacie tego radia, to ja wam powiem, co jaki czas trzeba wstać i się trochę poruszać, bo mam najnowsze badania dotyczące tego, jak powinniśmy działać, jeżeli chodzi o długotrwałe siedzenie, które zwiększa ryzyko nadwagi, chorób serca oraz cukrzycy typu drugiego. Choć przerwy od ekranu są powszechnie zalecane, dotąd brakowało jasnych wytycznych, jak często powinniśmy wstawać, by realnie poprawić zdrowie i jednocześnie nie zaburzyć rytmu pracy. No i jest najnowsze badanie, wiecie, że ja śledzę cały czas po to, żeby wam przekazywać. No i okazuje się, że w tej chwili wygląda to tak, że powinniśmy zrobić tak zwane ruchowe przekąski co godzinę 5 minut, czyli po godzinie wstajemy i 5 minut chodzimy sobie, wędrujemy, może kawka, może herbatka, a może po prostu tylko popatrzeć sobie gdzieś przez okno w siną dal, przestać myśleć o pracy i zrobić sobie taką przerwę. Badanie pokazało również, że zbyt częste przerwy, na przykład co 30 minut, choć korzystne dla zdrowia, mogą utrudniać pracę. Z kolei spacery co 2 godziny były lepsze niż brak ruchu, ale nie dawały tak wyraźnych efektów jak godzinny rytm. Czyli jeżeli posiedzieliście już godzinę, to wstajecie, 5 minut chodzicie, potem znowu siadacie i pracujecie. I tak powinno to wyglądać według najnowszych badań.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
2: Skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Werdecka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
2: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Janik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
4: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Janik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio siódme i szóste miejsce.
2: Obie wyprzedziły Igę Świątek.

0: Piątek, która spadła na 8. pozycję.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Choczewie odbyła się w piątek, 10 lipca, uroczystość związana z uruchomieniem pierwszego przesyłu energii z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz zakończeniem budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański, minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oraz minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest polskie morze. No w jakimś sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym.
1: Mówił podczas briefingu prasowego Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej. Budowa stacji rozpoczęła się w 2023 roku. Pod koniec 2025 roku zakończono testy techniczne aparatury potwierdzające gotowość obiektu do odbioru energii z pierwszych turbin powstających na Morzu Bałtyckim. Obiekt jest obecnie największą stacją elektroenergetyczną tego typu w Polsce. Nowa infrastruktura odgrywa kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie za jej pośrednictwem energia wytwarzana przez farmy offshore będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego, a następnie do odbiorców w różnych regionach Polski. Jak poinformował Orlen, na Morzu Bałtyckim zamontowano już 54 z planowanych 76 turbin wiatrowych. Część z nich rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, a zakończenie budowy całej farmy Baltic Power przewidziano na jesień bieżącego roku. Kilkugodzinna akcja ratunkowa nad jeziorem Łebsko. W niedzielę około godziny 14 służby otrzymały zgłoszenie o tonącej krowie. Początkowo zwierzęcia nie udało się odnaleźć, jednak po kolejnym alarmie około godziny 17 ratownicy zlokalizowali je przy ujściu rzeki Łeby. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Łebieniec oraz OSP Łeba, a także ratownicy Brzegowej Stacji Ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Łebie. W trudnym, podmokłym terenie wykorzystano m.in. łodzie i specjalistyczny sprzęt. Wyczerpana krowa nie była w stanie samodzielnie się poruszać. Ratownicy przetransportowali ją na desce ortopedycznej przez blisko kilometr do miejsca, gdzie czekał właściciel i weterynarz. Po udzieleniu pomocy zwierzę odzyskało siły. W trwającej kilka godzin akcji uczestniczyło 25 osób. Ratownicy podkreślają, że była to jedna z najbardziej nietypowych i wymagających interwencji, z jakimi mieli do czynienia. Słupski Stary Rynek ponownie stał się miejscem spotkania mieszkańców z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W piątkowe popołudnie odbył się tam kolejny festiwal organizacji pozarządowych. Swoją działalność prezentowały fundacje i stowarzyszenia działające m.in. w obszarze sportu, integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców. Uczestnicy mogli odwiedzać stoiska, rozmawiać z przedstawicielami organizacji oraz dowiedzieć się, jak włączyć się w ich inicjatywy. Nie zabrakło także atrakcji. Słupska Akademia Szachowa zorganizowała mini turniej. Cheerleaders Maxi Słupsk zachęcały dziewczęta do rozpoczęcia treningów, a zawodnicy Griffons Słupsk prezentowali sprzęt do futbolu amerykańskiego i tłumaczyli zasady tej dyscypliny. Wydarzeniu towarzyszyły również występy artystyczne i prezentacje przygotowane przez uczestniczące organizacje. A już za chwilę prognoza pogody, o której opowie Wam Michał Jarosz.
3: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Temperatura w polskim morzu wciąż niespecjalnie zachęca do tego, aby sobie popływać, bo po prostu jest dość chłodno, 18-19 stopni. Cieplejsza temperatura powietrza, choć dzisiaj nie jakoś ekstremalnie bardziej, 21 stopni. Dziś zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie i 24 stopnie Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki, czyli tak zwana wiedza bezużyteczna, ale być może użyjecie jej podczas rozmów z nieznajomymi. Pierwszy aparat cyfrowy. Wiadomo, że na wakacjach, na urlopach robimy sobie dużo zdjęć, teraz telefonami, a pierwszy aparat cyfrowy ważył około 4 kg i miał, uwaga, 0,01 megapiksela. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Najdłuższy most morski ma ponad 50 km. E-maile wysyłamy od lat 70., ale strony www dopiero wystartowały w roku 91. Jeżeli jesteście i czujecie się senni, to powiem wam, że leniwce śpią nawet 15 godzin dziennie. Pierwszy SMS brzmiał Merry Christmas, ale wy takiego SMS-a nie wysyłajcie do swoich przyjaciół i znajomych z wakacji, tylko po prostu napiszcie, że jest wszystko ok i bawicie się świetnie. Oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych czasach to na Insta i na innych social media oczywiście publikujemy swoje fotki, wiadomości, że się świetnie bawimy i jesteśmy na najlepszych wakacjach ever, no bo tak właśnie mamy w tych dzisiejszych czasach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią się chwalić i tych, którzy nie lubią się chwalić, tylko lubią po prostu spędzać świetnie czas podczas wakacji.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15

0: 15 do 18 łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

0: Kto pamięta, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? No przecież to chyba wszyscy pamiętają, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A gdybyście chcieli zobaczyć bitwę pod Grunwaldem, a właściwie jej inscenizację, to ten weekend, który przed nami, będzie idealnym czasem. Jeżeli nie macie żadnych planów, to możecie wybrać się do Grunwaldu. Już od środy rozpoczynają się między innymi różnego rodzaju mistrzostwa palanta grunwaldzkiego. Będzie turniej łuczni, a właściwie kilka turniejów łuczniczych. No i oczywiście będzie inscenizacja. Już po raz 28 będzie można zobaczyć, jak wyglądała bitwa pod Grunwaldem, kto ją wygrał, kto ją przegrał. No, wynik jest znany. I ten wynik powtarza się co roku, ale zjeżdżają tam tłumy tych, którzy może jeszcze do tej pory nie widzieli, albo chcą zobaczyć po raz kolejny, jak to wygląda. To w ten weekend, a dokładnie 18 lipca, czyli w sobotę o godzinie 15, 28 inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Od przegranej i zwycięstwa serią sparingu w okresie przygotowawczym rozpoczęli piłkarze weekendu Luzino. W pierwszym meczu podopieczni trenera Macieja Plińskiego przegrali u siebie z Beniaminkiem trzeciej ligi Gromem Nowy Staw. W Luzinie przyjezdni wygrali 2-0, strzając obie bramki w pierwszej połowie. Skutecznie w ataku i defensywie weekend zaprezentował się na arenie mistrzów w Gniewinie. Tam zmierzył się z Ironii Tiberias, z izraelskim zespołem Luzinianie wygrali 1-0. Przed weekendem jeszcze dwa zaplanowane sparingi. W najbliższą sobotę trzecioligowiec zagra z Arką Gdynia. Ostatni mecz kontrolny zostanie rozegrany 24 lipca. Jak poinformował klub, przeciwnik jest ustalany. Oba te mecze odbędą się w Luzinie. Sezon 2026-2027 w trzeciej lidze w grupie drugiej wystartuje weekend 1-2 sierpnia. W pierwszym meczu weekend zagra na wyjeździe z Kotwicą Kórnik. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Gryf Słupsk kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem w czwartej lidze. Do zespołu dołączy 21-letni środkowo-obrońca Filip Lipka, który ostatnio reprezentował barwy Elany Toruń. W minionych rozgrywkach rozegrał 23 ligowe spotkania, spędzając na boisku ponad 1850 minut. W swojej dotychczasowej karierze występował także w Olimpii Elbląg, Raduni Stężyca, gdzie zadebiutował również na poziomie drugiej ligi oraz w Bytowi Bytów. To jednak nie koniec transferów. Do Gryfa wraca jego wychowanek środkowy pomocnik Kuba Szynkielewski. Po opuszczeniu Słupska rozwijał się w Pogoni Szczecin i Jarce Gdynia, a później występował w Wybrzeżu, Rywalskim Rewal oraz Sparcie Gryfice. W poprzednim sezonie zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty, potwierdzając swoje ofensywne atuty. Władze klubu liczą, że Filip Lipka wzmocni formację defensywną, a powrót Kuby Szynkielewskiego zwiększy jakość gry w środku pola. Klub poinformował także, że na kolejny sezon zostaje Oskar Zieliński. Rozgrywki w pomorskiej czwartej lidze wystartują w weekend 8-9 sierpnia.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Dzisiaj wychodząc na dwór zadbajmy o to, żeby się zabezpieczyć przed potencjalnym deszczem. Przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj przez cały dzień w całym regionie pojawiać, a padać ma z czego, bo zachmurzenie wciąż utrzymuje się dosyć intensywne. Nie ma co się zbyt grubo ubierać z kolei. Na termometrach dzisiaj 21 będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 22 w Gdyni, Pusku, Kossakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radziorów i Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach 1021 hektopaskali.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Znalazłem dla was kolejne miejsce wyjątkowe w Polsce, dokładnie w Beskidach. W minioną sobotę miało miejsce otwarcie takiej kolejki Salamandra Alpine Coaster. Ciekawe, dlaczego nie po polsku, tylko tak po angielsku. Nowoczesna kolejka grawitacyjna dla całej rodziny, która zapewni dawkę adrenaliny i piękne widoki. 1071-metrowy tor z pętlami i zakrętami to taka wyjątkowa atrakcja w Beskidach, także gdybyście chcieli poczuć zastrzyk adrenaliny z możliwością podziwiania malowniczych krajobrazów, to już jest taka kolejka otwarta. Pętle, zakręty o obrocie 360 i 720 stopni, czyli można się lekko zakręcić. Zakręty, spadki i widowiskowe spirale, to wszystko już otwarte całorocznie, także nie musicie akurat tego lata, może już jesteście po urlopach i wakacjach, albo nie po drodze wam, ale już to wszystko działa. I powiem wam, że nie jest to takie bardzo drogie, bo bilet jednorazowy kosztuje 32 zł, czyli tak całkiem nieźle, jeżeli chodzi o takie atrakcje. To przypomnę, Szczyrk, tam właśnie nowa kolejka grawitacyjna.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi.

0: Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

0: Na zakończenie mam jeszcze taką informację dla wszystkich nieco starszych naszych słuchaczy, którzy jeździli kiedyś na kolonie. Czy wiecie, że rośnie popularność kolonii dla dorosłych? Tak, jedzie się na takie kolonie, z tym, że one trwają teraz tydzień czasu. No i człowiek może podobno poczuć się jak dawno, dawno temu na koloniach. Są dyskoteki kolonijne, można tam spotkać ludzi sympatycznych, którzy przyjechali też sami na przykład, bo to nie jest tak, że musicie jechać na takie kolonie w parach, a szczególnie jest też popularne to, żeby nie jechać w parach, tylko właśnie tam poznawać nowe osoby. Wyjazdy są popularne w różnym wieku, jeżdżą tam od 18-latków do osób, które mają nawet 70 lat. To właśnie kolonie, czyli jak za dawnych lat. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcieliby się wybrać i trochę wrócić do przeszłości i zostać takim kolonistą jak dawno, dawno temu. Życzę wam udanego poniedziałku. Przypomnę, dzisiaj przejdźmy to rock'n'rollowo, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla mamy. Pozdrawiam wszystkich fanów rock'n'rolla i tych, którzy twierdzą, że życie jest właśnie jak rock'n'roll. No to idźmy do przodu w ten tydzień. Jeszcze raz udanego poniedziałku, 13. Pamiętajcie, można zwalić, że to 13, to jak coś się nie uda. No i zapraszam koniecznie na nasze wtorkowe poranne spotkanie, mówiąc wam do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach...

0: państwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
3: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.
5: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wartycka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
6: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem. Ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
5: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
7: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
5: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przy muzyce Sound Grace, Edzie i kaszubskie influencerki bawili się mieszkańcy oraz turyści podczas tegorocznego święta gminy Choczewo. Impreza zorganizowana została na terenie gminnych obiektów sportowych w sobotę 11 lipca. Podczas święta przekazano także łódź ratowniczą Atom dla OSP Choczewo, a także wręczono stypendium artystyczne i nagrody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnienie otrzymali Błażej Pliński ze Słajszewa, który gra na trąbce w orkiestrze w Wierzchucinie oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski w armwrestlingu Adrian Cirocki z Gościecina.

0: Nie zabrakło też strefy gastronomicznej. Przeróżne pyszności przygotowały panie z lokalnych ugospodyń wiejskich.
1: Są dmuchańce i też inne jeszcze atrakcje. No i też mamy, za chwileczkę też będzie takie wydarzenie po raz pierwszy. Tutaj na tym święcie będziemy wręczali nagrody wójta za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
0: Mówi sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Święto gminy Choczewo było także okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat elektrowni jądrowej, która powstanie właśnie na terenie nadmorskiej gminy. Wśród wielu stoisk jedno zostało przygotowane przez inwestora elektrowni, spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.
2: W gminie Choczewo jesteśmy gośćmi, ale staramy się już być coraz częściej na wydarzeniach, które są organizowane w gminie. Po to, żeby oswajać też mieszkańców jakby z samym wiedzą na temat inwestycji, ale też docierać do tych osób, które odwiedzają Choczewo, o tym, że prowadzenie inwestycji, tam jest pierwsza polska elektrownia jądrowa, jest też związane z tym, że chcemy ją prowadzić w zgodzie z ruchem turystycznym, który się tu odbywa.
0: Opowiada wiceprezes zarządu PEI Michał Olszewski. Gwiazdami tegorocznego święta gminy Choczewo byli South & Grace, Edzie oraz kaszubska influencerka. Gmina Cewice pozyskała 190 tysięcy złotych dofinansowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Popowo. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi prowadzącej do pól uprawnych. Inwestycja obejmie przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi. W ramach prac wykonana zostanie trwała nawierzchnia spłyt, która poprawi dojazdy do gruntów rolnych i ułatwi korzystanie z drogi jej użytkownikom. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym z samorządu województwa pomorskiego oraz wkładowi własnemu gminy. Samorząd podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo, komfort przejazdu i dostępność terenów rolnych, co ma istotne znaczenie dla lokalnych gospodarstw. Ukradł hulajnogę, a na widok policjantów zaczął uciekać. 18-latek nie pojechał jednak zbyt daleko. Ucieczkę zakończył, uderzając w radiowóz. O szczegółach wydarzenia mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
3: Do słupskiej komendy zgłosiła się mieszkanka Słupska, która zawiadomiła mundurowych o kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie czynności pokrzywdzona otrzymała informację, że nieznany młody mężczyzna ma poruszać się na jej jednośladzie w centrum miasta. Przyjmujący zawiadomienie policjanci od razu pojechali we wskazane miejsce, gdzie zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę. Podczas próby zatrzymania do kontroli kierującego ten zignorował sygnały wydawane przez policjantów i zaczął uciekać. Mundurowi, chcąc uniemożliwić dalszą ucieczkę mężczyźnie, zajechali mu drogę, a ten, próbując ominąć zatrzymujących go policjantów, uderzył w przód radiowozu, doprowadzając do zdarzenia.
0: 18-latek odpowie teraz za kradzież hulajnogi oraz niezatrzymanie się do kontroli. Mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wszystko wskazuje na to, że powolutku temperatura z dnia na dzień zaczyna piąć się nam w górę. Dzisiaj to 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie i 24 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Jutro odrobinę chyba chłodniej, ale to jest chwilowa zmiana, bo jednak z dnia na dzień coraz cieplej nam się znowu robi. Chmur dużo, wiatr słaby i umiarkowany przelotny opad deszczu obecny.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Nord.

0: I poniedziałek znowu z nami, a to oznacza nowy tydzień. Wyzwań nie zabraknie, chyba że ktoś na urlopie, to inna sprawa. Nie będę się przesadnie tu rozpędzać, a rozpocznę nasze spotkanie. Maja Popowska, zapraszam. Witajcie.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

Jeśli macie w domu komputer, konsolę, telefon albo po prostu cokolwiek, co potrzebuje pamięci, to temat sztucznej inteligencji właśnie wychodzi z laboratoriów i trafia prosto na sklepowe półki. Szef SK Hynix, jednego z najważniejszych producentów pamięci na świecie, ostrzega, że w 2027 roku branżę może czekać największy niedobór pamięci w historii, a popyt może przewyższać podaż jeszcze po 2030 roku. Dlaczego? Bo centra danych i rozwiązania AI potrzebują ogromnych ilości zaawansowanej pamięci, szczególnie tej wykorzystywanej w układach NVIDIA. I tu zaczyna się efekt domina. Gdy technologia walczy o te same komponenty, rośnie presja na ceny elektroniki, a producenci muszą wybierać, czy podnosić ceny, czy zmniejszać marże. Dla zwykłego użytkownika AI może więc oznaczać nie tylko wygodniejszego asystenta, szybsze wyszukiwanie i generowanie obrazków. Może też oznaczać droższy laptop, telefon albo konsolę. Krótko mówiąc, sztuczna inteligencja nie mieszka już tylko w chmurze. Coraz częściej zagląda też do naszego portfela.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Piłkarz pochodzący z Lęborka może wkrótce zmienić klub za miliony euro. Według niemieckiego dziennika Bild, Beniaminek Bundesligi FC Köln złożył ofertę w wysokości 5 milionów euro za Mateusza Żukowskiego. Obecny klub 24-letniego napastnika FC Magdeburg odrzucił jednak pierwszą propozycję, uznając ją za zbyt niską. Ponieważ w kontrakcie zawodnika nie ma zapisanej kwoty odstępnego, to właśnie Magdeburg prowadzi negocjacje na własnych warunkach. Mateusz Żukowski ma z sobą bardzo udany sezon na zapleczu Bundesligi. W barwach FC Magdeburg zdobył 17 bramek i zanotował 3 asysty, znacząco przyczyniając się do utrzymania zespołu. Dobra forma zaowocowała także debiutem w reprezentacji Polski. Napastnik urodzi się w Lęborku i pierwsze piłkarskie kroki stawiał WKS Trójka oraz Pogoni Lęborg. Później trafił do Lechii Gdańsk, zadebiutował w Ekstraklasie, a w 2022 roku przeniósł się do szkockiego Glasgow Rangers. W Polsce reprezentował również Lecha Poznań i Śląsk Wrocław. Łącznie na boiskach Ekstraklasy rozegrał 105 spotkań. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Falstar zanotowali piłkarze Gryfa Wejherowo w okresie przygotowawczym przed nowym sezonem w czwartej lidze. W pierwszym sparingu żółto-czarni wysoko przegrali z rezerwami gdyńskiej Arki. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, jednak po zmianie stron Arka 2 wykorzystała swoje okazje i ostatecznie zwyciężyła aż 7-0. Porażkę w pierwszym sparingu notował też imiennik bejherowskiego Gryfa, klub ze Słupska. Słupszczanie ulegli Bałtykowi Koszalin 0-3. W wymienioną sobotę mecz kontrolny rozegrał też Sokół Boże Pole Wielkie. Zespół z gminy Łęczyce zremisował z Aniołami Garczy-Gorzy 2-2. Natomiast udany okres przygotowawczy przed czwartą ligą rozpoczęła Pogoń Lęborg, która u siebie pokonała występujące w gdańskiej piątej lidze Orlen Tareda 4-1.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy koło 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Dolinie Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli wciąż jeszcze umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku tego wysokiego i powoli nam rośnie. Przelotne opady deszczu dzisiaj mogą się pojawiać, ale nic nie wskazuje na to, aby miały być jakieś specjalnie intensywne.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Wydawało się, że temat dzieci i ekranów jest już przerobiony z każdej strony, ale najnowszy raport znowu mocno go podbija. Brytyjscy naukowcy rekomendują, żeby dzieci poniżej 2 roku życia nie miały regularnego kontaktu z ekranami. Chodzi o telefony, tablety, telewizory i wszystkie te urządzenia, które w teorii mają zająć dziecko na chwilę, a w praktyce potrafią wejść w codzienność bardzo szybko. Badacze zwracają uwagę, że

0: kontakt z ekranami u najmłodszych może mieć długofalowe konsekwencje dla zdrowia, rozwoju i jakości życia. Co ważne, autorzy raportu nie sprowadzają sprawy do prostego oskarżenia rodziców. Ekrany są dziś wszędzie. W domu, w sklepie, w przychodni, w restauracji, w samochodzie, nawet w kolejce. Rodzic często nie walczy z jednym urządzeniem, tylko z całym otoczeniem. I właśnie dlatego temat jest aktualny. Nie chodzi już o pytanie, czy dziecko obejrzy bajkę raz na jakiś czas. Chodzi o to, czy jako dorośli mamy jeszcze pomysł, jak tworzyć najmłodszym świat, w którym ekran nie jest pierwszą odpowiedzią na każdą ciszę.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabut.pl.
6: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

W Angolii naukowcy odkryli 8 nowych gatunków ważek, 3 nieznane wcześniej gatunki koników polnych oraz około 60 nowych motyli i ciem. Do tego doszedł m.in. pająk, który fluoryzuje w świetle ultrafioletowym. Brzmi jak opis gabloty z filmu przyrodniczego, ale to bardzo świeży przykład większej

tendencji. Świat przyrody nadal jest pełen gatunków, których nie znamy. Nawet jeśli na co dzień mamy wrażenie, że wszystko zostało już sfotografowane, opisane i wrzucone do internetu. Ekspedycja działała na płaskowyżu Lisima, z którego wypływają wody zasilające 4 wielkie afrykańskie rzeki. To ważne, bo takie miejsca są nie tylko piękne, ale też strategiczne dla całych ekosystemów. Najmocniejszy fakt jest taki. Naukowcy szacują, że na świecie może istnieć około 8 700 000 gatunków, a opisano dotąd około 1 500 000. Czyli znamy wielką bibliotekę życia, ale nadal czytamy głównie pierwsze półki. I problem polega na tym, że część książek może zniknąć, zanim ktokolwiek zdąży sprawdzić tytuł.

Lego. Lego. Lego.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Ten letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
4: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
5: Nie wpisuj.
4: Co robisz?
5: Nie mnie dotykać?
4: Tak? Nie dotykać?
3: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
6: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
3: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana, trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
7: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
3: Tuż przed Igą Świątek.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 220 krótkofalowców wraz z rodzinami z całej Polski z zagranicy przyjechało do Czymanowa. Za nami 6. ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców Gryf. Krótkofalarstwo to hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach częstotliwości. Jak podkreślają uczestnicy, największą wartością takich spotkań jest możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach.
9: Te inicjatywy są niezwykle cenne i bardzo ciekawe. Mamy możliwość spotkania osób o podobnych zainteresowaniach, nie tylko tutaj lokalnie z naszego regionu, ale również ludzi, którzy przyjeżdżają zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnie, że sprzyja temu i pogoda, i atmosfera.
8: Mówi członek Morskiego Klubu Łączności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dariusz Mankiewicz. To było już 6. z kolei tego typu wydarzenie.
10: W tym roku
5: To jest nasze szóste spotkanie. Przyjechało nas tutaj zarejestrowanych krótkofalowców. Łącznie z rodzinami jest ponad 200.

0: 220 osób. Cała Polska, troszeczkę osób z zagranicy, ale praktycznie cała Polska jest u nas. Można było sobie tam zobaczyć, oczywiście mamy taką listę i to jest praktycznie cała Polska przyjechała, wszyscy krótkofalowcy praktycznie z każdego regionu Polski się tutaj u nas pojawili.
1: Opowiada organizator spotkania Maciej Grzybek. Krótkofalowcy na co dzień nawiązują łączności z operatorami z całego świata. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Lęborczanka Ewa Kłosowska została laureatką prestiżowego konkursu Pomorskie dla seniorów. Mieszkanka otrzymała wyróżnienie w kategorii Zwyczajna, niezwyczajna seniorka. Przyznawane osobom po 60 roku życia za wyjątkową działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Ewa Kłosowska od lat aktywnie działa na rzecz seniorów. Jest przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w Lęborku oraz inicjatorką wielu przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. Jak podkreśla burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, to w pełni zasłużone wyróżnienie dla osoby, która swoją energią i pasją inspiruje innych do działania. Konkurs Pomorski dla seniorów organizuje Samorząd Województwa Pomorskiego. Jego celem jest docenianie osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w rozwój polityki senioralnej w regionie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy rozpoczął przyjmowanie elektronicznych wniosków oświadczenia na nowy okres zasiłkowy. Od 1 lipca można składać wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia w siedzibie ośrodka przy ulicy Wodnej w pokoju numer 10. W poniedziałki wnioski można składać od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30. Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerami telefonu dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej gminy Kobylnica.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Południe już za nami, temperatura za chwilę sięgnie z zenitu, tak jak słońce zresztą. 21 stopni dzisiaj to max w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radziorum i Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w Polskim Morzu około 18-19 stopni Celsjusza, no zbyt gorąca to nie jest. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne i to z przelotnymi opadami deszczu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tour de France ma w sobie coś z wielkiego serialu sportowego. Niby codziennie rowery, peleton, etapy i klasyfikacje, ale co chwilę pojawia się scena, która zmienia cały nastrój wyścigu. Tadej Pogacar wygrał 6. etap, spał do Gawarnie Gedre po samotnej ucieczce i znowu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Co robi największe wrażenie? Ruszył około 40 km przed metą na podjeździe Col du Tourmalet i nikt nie był w stanie utrzymać jego tempa. To było jego 23. etapowe zwycięstwo w Tour de France. Kolarstwo jest często sportem taktyki zespołu i cierpliwego chowania się w peletonie, ale takie momenty przypominają, dlaczego ludzie nadal oglądają wielkie wyścigi. Bo nagle jeden człowiek mówi nogami: dobrze, dalej pojadę sam. I cała reszta musi zdecydować, czy jeszcze goni, czy już tylko patrzy, jak historia odjeżdża pod górę. W czasach krótkich filmików i szybkich skrótów taki samotny atak nadal potrafi zrobić dramaturgię lepszą niż niejeden finał serialu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Rodzimi naukowcy kontynuują projekt śledzenia migracji i zachowania bocianów białych. W tegorocznej drugiej edycji używają ulepszonych urządzeń GPS oraz kamer, które pozwalają zobaczyć otoczenie z punktu widzenia ptaka. I tu robi się ciekawie, bo powstało już zdjęcie, na którym po raz pierwszy w historii bocian udokumentował pracę człowieka. Brzmi trochę tak, jakby bocian wszedł w rolę reportera terenowego, tylko zamiast mikrofonu ma nadajnik i kamerę. Ale za tym sympatycznym obrazkiem stoi poważna nauka. Dzięki takim urządzeniom badacze mogą sprawdzać, którędy ptaki naprawdę latają, gdzie żerują, gdzie odpoczywają i jakie zagrożenia napotykają po drodze. Tradycyjnie człowiek patrzył na bociana z dołu, z gniazda, z pola, z podwórka, z dachu stodoły. Teraz po raz pierwszy można zobaczyć kawałek świata jego oczami. I to jest świetny przykład nowoczesnej przyrodniczej obserwacji. Nie tylko liczymy ptaki, zaczynamy rozumieć, jak wygląda ich codzienna mapa.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

GUS opublikował raport o zróżnicowaniu zawodów na polskim rynku pracy i to jest jeden z tych tematów, które z pozoru brzmią sucho, ale po chwili okazują się bardzo życiowe. Dane obejmują 14 milionów 100 tysięcy pracujących w gospodarce narodowej oraz 1 400 tysięcy osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. Raport analizuje aż 443 grupy zawodowe. Wśród pracujących dominują sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kierowcy ciężarówek, magazynierzy oraz nauczyciele szkół podstawowych. Razem te cztery grupy stanowią 13,5% wszystkich zawodów obecnych na rynku pracy. I tu jest dobry punkt do antenowego zatrzymania. Kiedy mówimy rynek pracy, często myślimy o wielkich trendach AI, biurach, korporacjach i pracy zdalnej. A tymczasem codzienność kraju opiera się w ogromnej mierze na ludziach, którzy sprzedają, uczą, przewożą, rozładowują, układają i pilnują podstawowego rytmu dnia. Gospodarka nie zawsze wygląda jak futurystyczna prezentacja. Czasem wygląda jak kasa, klasa, magazyn i ciężarówka w trasie.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na antenie Radia Norda FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tym razem w oknie na kulturę coś dla miłośników historii, sztuki i niezwykłych opowieści. Już w najbliższy czwartek 16 lipca o godzinie 17 w sali rycerskiej Słupskiego Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się kolejne spotkanie w ramach wystawy Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego. Po ekspozycji oprowadzi Anna Sujecka, kuratorka, która przybliży zwiedzającym najcenniejsze eksponaty oraz ich fascynujące historie. To niepowtarzalna okazja, by spojrzeć na prezentowane zabytki z zupełnie innej perspektywy i poznać ciekawostki, których nie znajdziemy na tablicach informacyjnych. Wystawa prezentuje niezwykle bogate zbiory Lwowskiego Muzeum Historycznego. Zwiedzający zobaczą dzieła malarstwa i rzeźby, zabytki archeologiczne, przedmioty codziennego użytku sprzed wieków oraz kolekcję historycznego uzbrojenia. Każdy eksponat jest świadectwem dawnych kultur i wydarzeń, które przez stulecia kształtowały historię Europy. Podczas oprowadzania uczestnicy odbędą podróż przez kolejne epoki i cywilizacje. Opowieść rozpocznie się na terenach dzisiejszej Ukrainy, gdzie rozwijała się neolityczna kultura trypolska. Następnie przeniesie zwiedzających do czasów średniowiecza, by później zaprowadzić do starożytnej Mezopotamii, Egiptu oraz Cesarstwa Rzymskiego. Zwieńczeniem spotkania będzie prezentacja imponującej kolekcji uzbrojenia pochodzącego z różnych zakątków Europy i Azji. Organizatorzy zachęcają, że to wydarzenie skierowane jest zarówno do pasjonatów historii, jak i osób, które dopiero odkrywają świat muzealnych zbiorów. Kuratorskie oprowadzanie pozwala lepiej zrozumieć kontekst prezentowanych eksponatów i sprawia, że zwiedzanie staje się prawdziwą, historyczną podróżą. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, więc jeśli nie macie planów, zapiszcie sobie czwartkową datę 16.

14 lipca o godzinie 17. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości regionu do wspólnego odkrywania niezwykłych skarbów ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. A następne informacje kulturalne o 16.45. Do usłyszenia!

Mam tu ciekawe dane o kulturze fizycznej w Polsce w 2025 roku. W kraju działało 70 polskich związków sportowych oraz 551 okręgowych związków sportowych. Organizacje kultury fizycznej zrzeszały 6600 jednostek. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów z licencjami, a także liczba jednostek i członków organizacji. Jednocześnie zmniejszyła się liczba ćwiczących w tych organizacjach. I właśnie ten szczegół jest najciekawszy, bo pokazuje, że sport nie zawsze rozwija się jedną prostą linią. Możemy mieć więcej struktur, więcej ludzi z uprawnieniami i więcej organizacyjnego zaplecza. A jednocześnie trzeba pytać, jak przyciągnąć do regularnej aktywności zwykłych uczestników. W czasach, gdy wszyscy mówią o zdrowiu, ruchu i dobrym samopoczuciu, samoistnienie klubu albo związku nie wystarczy. Trzeba jeszcze sprawić, żeby ludziom naprawdę chciało się przyjść, przebrać w strój sportowy i zostać dłużej niż na jedne zajęcia próbne.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.

0: wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
1: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
0: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
2: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
0: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
3: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
0: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo na jeden dzień przeniosło się w czasie. To za sprawą rekonstrukcji historycznej przygotowanej przez Stowarzyszenie Tempora Militum. Na uczestników czekał obóz wojskowy, pokazy uzbrojenia, opowieści o życiu żołnierzy dawnej Rzeczypospolitej, zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem stylizowanym na postać z epoki oraz degustacje historycznych potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Orla. Kulminacją wydarzenia była inscenizacja oblężenia Twierdzy Biała z 1634 roku. W widowisku udział wzięło około 35 rekonstruktorów z różnych części Polski.
5: Dzisiejsza rekonstrukcja historyczna dotyczyła wydarzeń dziejących się pod Twierdzą Biała w 1634 roku, pod którą Jakub Wejher, zgodnie z znanymi nam źródłami, przysypany został gruzami twierdzy, pod którymi przysiągł wybudować na terenach swoich ziem kościół, wokół którego powstało nasze miasto Wejherowo.
4: Opowiada prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Tempora Militum Marcin Konkol. Na rekonstrukcję do Wejherowa przyjechały chorągiew Wojska Staropolskiego Ziemi Lubelskiej, Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego, Bracia Herby Gryf, Kompania Kaperska, Towarzystwo Szabli i Miecza, Projekt Wisło-Ujście, chorągiew Jakuba Wejchera oraz organizatorzy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Tempora Militum. O znaczeniu wydarzenia dla lokalnej historii mówił zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
6: Dzisiejsza rekonstrukcja historyczna pokazuje sytuację, bez której miasto Wejherowo zapewne by nie powstało. Zdobywanie Twierdzy Biała po Smoleńskiem. Byliśmy przed chwilą świadkami tego, jak odbywało się to zdobywanie.

0: przebywania, ale także widzieliśmy, jak Jakub Wejcher, który został ranny, przygnieciony ślubowo Bogu, że jeżeli przeżyje, to wybuduje kościół, wybuduje miasto. Na początku kościół, ale potem sam doszedł do wniosku, że wybuduje miasto. Powstała osada Wejcherowska Wola. W związku z tym myślę, że wielkie podziękowania dla grupy rekonstrukcyjnej Tempora Militum, bo to ich inicjatywa i wszystkich tych, którzy ich wsparli, bo są także inne grupy historyczne, które przyjechały do Wejcherowa, aby ten weekend spędzić w tej Wejcherowie.
1: W ramach wydarzenia w niedzielę 12 lipca na mieszkańców czekała także teatralna potyczka wojsk. Osoby planujące wakacyjne wizyty na lęborskiej pływalni Rafa muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Centrum Sportu i Rekreacji poinformowało, że coroczna przerwa technologiczna potrwa dłużej, a basen zostanie ponownie otwarty dopiero 13 sierpnia. W tym czasie przeprowadzone zostaną kompleksowe prace konserwacyjne i remontowe. Zaplanowano m.in. czyszczenie niecek basenowych i systemu wentylacji, wymianę filtrów, montaż nowego oświetlenia awaryjnego oraz odświeżenie szatni, natrysków i toalet. Jak wyjaśnia Lęborskie Centrum Sportu i Rekreacji, tegoroczna przerwa jest dłuższa niż zwykle z powodu remontów prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i czasowego braku dostaw ciepłej wody dla całego miasta Lęborka. Po zakończeniu prac konieczne będzie jeszcze napełnienie basenów oraz wykonanie badań dopuszczających obiekt do użytkowania. Szkoła Policji w Słupsku włącza się w nowy projekt poświęcony prawom człowieka i orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy policjantów i pracowników policji na temat prowadzenia czynności zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, standardami Rady Europy oraz wyrokami Trybunału w Strasburgu. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyli przedstawiciele m.in. Rady Europy, Ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Komendy Głównej Policji. Dobre praktyki stosowane w słupskiej szkole zaprezentowała podkomisarz Anna Kirszner-Pryca, pełnomocnik komendanta szkoły do spraw ochrony praw człowieka. Placówka organizuje cykliczne spotkania poświęcone orzecznikom Trybunału i ich znaczeniu dla codziennej pracy funkcjonariuszy. Policja uczestniczy w działaniach związanych z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od 2007 roku. Dotyczy to m.in. spraw związanych z działaniami funkcjonariuszy i przestrzeganiem praw osób, wobec których podejmowane są interwencje.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Lato zaczęliśmy naprawdę ciężkimi upałami, później temperatura poleciała w dół, a wszystko wskazuje na to, że teraz powolutku znowu zaczyna piąć się w górę. Dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Redzierum i Luzinie i 24 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zachmurzenie od samego rana utrzymuje się naprawdę intensywne, opady deszczu przynajmniej przelotne również są obecne.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Anthony Hopkins ma 88 lat, 2 Oscary na koncie i status aktora, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. A jednak właśnie podpisał kontrakt płytowy jako kompozytor i wypuścił pierwszy klasyczny singiel pod tytułem Bracken Road. To zapowiedź albumu Life is a Dream, który ma zawierać utwory pisane przez niego przez ponad 6 dekad. I tu robi się ciekawie, bo ta historia nie jest tylko o znanym nazwisku, które próbuje kolejnej dziedziny. Hopkins grał na fortepianie od 4 roku życia. Komponował już jako nastolatek, a część materiału powstawała równolegle do jego aktorskiej kariery. Album wykonuje Filharmonia Orkiestra pod batutą Gustavo Dudamela, czyli mówimy o projekcie przygotowanym naprawdę poważnie. W świecie, w którym wiele rzeczy ma działać szybko, natychmiast i pod algorytm, Hopkins pokazuje zupełnie inną dynamikę. Można przez lata być kojarzonym z jedną wielką dziedziną, a potem wyjąć z szuflady tę drugą pasję i powiedzieć: to też jestem ja. I trzeba przyznać, że debiut po 80 brzmi znacznie lepiej niż wymówka, że na coś jest już za późno.

0: Reklama. Autodiuke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuke Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.

Kiedy przychodzi fala upałów, najczęściej mówimy o ludziach. O wodzie, cieniu, seniorach, klimatyzacji, pracy na zewnątrz i tym, że asfalt zaczyna przypominać patelnię. Ale najnowsze obrazki z Czarnogóry przypominają, że wysokie temperatury są też problemem zwierząt. W okolicach Podgoricy aktywiści zwracali uwagę na konie pozostawione bez schronienia, wody i jedzenia, gdy temperatury dochodziły do około 40 stopni Celsjusza. To bardzo konkretny przykład szerszego zjawiska. Upał nie pyta, czy ktoś ma właściciela adres, miskę i dostęp do cienia. Działa na organizm, który musi oddychać, chłodzić się i jakoś przetrwać. W takich sytuacjach zaniedbanie przestaje być tylko sprawą porządku czy estetyki, staje się realnym zagrożeniem życia. Dlatego coraz częściej przy okazji fal gorąca mówi się nie tylko o ludziach, ale też o zwierzętach domowych, gospodarskich i tych żyjących na granicy miasta. Bo gdy temperatura rośnie, odpowiedzialność też powinna rosnąć, zwłaszcza wobec tych, którzy sami nie odkręcą kranu.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Historia królowej pszczół często była opowiadana w dość prosty sposób. Pszczoły wybierają larwę, karmią ją mleczkiem pszczelim i tak powstaje królowa. Najnowsze badania pokazują jednak, że ten proces jest bardziej wyrafinowany. Naukowcy odkryli, że za wychowywaniem królowej stoi dobrze zorganizowany system opieki, a podobny mechanizm zaobserwowano zarówno u azjatyckich, jak i europejskich pszczół miodnych. To ciekawy temat, bo pszczoły od dawna są symbolem porządku, pracy i społecznej organizacji, ale im dokładniej je badamy, tym bardziej widać, że ta organizacja ma jeszcze więcej warstw. Królowa nie jest więc efektem jednego składnika w diecie i prostego przełączenia biologicznego. To rezultat całego procesu, w którym kolonia inwestuje w przyszłość ula. Dla człowieka może to brzmieć jak przyrodniczy detal, ale dla pszczół to sprawa absolutnie fundamentalna. Bez królowej nie ma stabilnej rodziny, a bez sprawnego wychowania królowej cały ul traci ciągłość. W świecie pszczół sukces zaczyna się dużo wcześniej niż pojawi się korona. I jak zwykle w przyrodzie, korona jest bardziej obowiązkiem niż ozdobą.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskują

0: kupujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
8: Reklama.

Wimbledon ma swoje rytuały. Białe stroje, trawa przycięta jak od linijki, elegancja, truskawki ze śmietaną i ta charakterystyczna atmosfera, której nie da się podrobić na zwykłym korcie za blokiem. Ale w tym roku do listy tematów wróciła jeszcze pogoda. Podczas rekordowych upałów trawniki w wielu częściach Londynu brązowiały, a korty Wimbledonu nadal pozostawały zielone. To nie był przypadek ani cud pielęgnacji z folderu ogrodniczego. Za tym stoi sztab ludzi, lata badań nad odmianami traw odporniejszymi na suszę i twarde użytkowanie, pomiary wilgotności gleby oraz codzienna kontrola warunków. Szef kortów i ogrodnictwa All England Club mówił nawet, że sprawdza wiele aplikacji pogodowych, żeby nadążać za zmianami. I to jest ciekawy znak czasów. Wielki turniej tenisowy to już nie tylko forma zawodników, losowanie i serwis przy linii. To także infrastruktura, klimat, technologia i umiejętność utrzymania sceny, na której sport w ogóle może dobrze wyglądać. Piłka odbija się od trawy, ale za tą trawą stoi naprawdę poważna operacja. I jeszcze ten wczorajszy finał panów, w którym zwyciężył Jannik Sinner. Oglądanie było przyjemnością. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego.

0: oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
1: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. W kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
0: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
2: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
0: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
3: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
4: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
0: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 576 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
5: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
0: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W sobotę 11 lipca w Art Parku w Bolszewie w gminie Wejherowo odbyła się kolejna edycja Pchlego Targu. Jak zawsze była to okazja do poszukiwania niecodziennych skarbów. Na stoiskach można było znaleźć m.in. ubrania, książki, płyty, gry, zabawki i filmy. Nie zabrakło także antyków, galanterii domowej, dekoracji, biżuterii, aparatów fotograficznych i akcesoriów, instrumentów muzycznych, rekwizytów wojskowych, rękodzieła, przedmiotów kolekcjonerskich oraz obrazów.
7: Zaczęliśmy w zeszłym roku i cieszę się coraz większym zainteresowaniem, co widać po wystawcach. Mamy zgłoszonych na dzień dzisiejszy około 60 wystawców, ale zawsze dochodzą jeszcze dodatkowe osoby, także jest coraz większe zainteresowanie.
6: Mówi jeden z organizatorów, Janusz Żywicki. Pchli Targ w Bolszewie organizowany jest pod hasłem Targowisko tu jest wszystko i przyciąga mieszkańców również z innych gmin. O wrażenia zapytaliśmy samych uczestników.
8: Się zbiera tych rzeczy w domu, gromadzi bardzo dużo, więc cieszę się, że takie coś jest.
9: Jestem zainteresowany jakimiś ciekawymi rzeczami, które można znaleźć z second hand. Generalnie bardzo mi się podobają takie inicjatywy, które jednoczą ludzi, gdzie możemy się wspólnie spotkać w Bolszewie razem, także jestem zachwycony takim przedsięwzięciem.
6: Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na 15 dni aresztu skazał sąd rejonowy w Lęborku 39-letniego obywatel Szwecji polskiego pochodzenia, który w jednej z lęborskich restauracji nie zapłacił za zamówione jedzenie i alkohol. Do zdarzenia doszło w środę 8 lipca późnym wieczorem. Mężczyzna zamówił w lokalu słodkości, napoje i alkohol. Po konsumpcji odmówił uregulowania rachunku na ponad 400 zł. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że klient podaje fałszywe dane osobowe. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze potwierdzili jego prawdziwą tożsamość. Jak się okazało, 39-latek nie po raz pierwszy pierwszy miał dopuścić się podobnych wyłudzeń. Policja ustaliła, że w ostatnich miesiącach miał zamawiać i nie płacić za posiłki oraz

0: Noclegi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Legnicy, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Ustce. Mężczyzna został osadzony w trybie przyspieszonym. Oprócz kary 15 dni aresztu sąd zobowiązał go także do zwrotu pieniędzy za wyłudzony posiłek. Strażnicy miejscy z Ustki doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła wykładowczyni Szkoły Policji w Słupsku, która jest także ratowniczką medyczną. Podczas ćwiczeń każdy z uczestników musiał udzielić pomoc osobie nieprzytomnej, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Strażnicy trenowali ocenę stanu poszkodowanego, sprawdzanie oddechu, prowadzenie czynności ratunkowych oraz organizowanie pomocy z udziałem innych osób. Prowadząca zwracała szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratownika, właściwą ocenę sytuacji oraz szybkie powiadomienie służb medycznych. Zdaniem uczestników takie szkolenia zwiększają skuteczność działania podczas interwencji, a także dają większą pewność w sytuacjach zagrożenia życia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zacznijmy od garści cyfr i liczb. Na termometrach dziś 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Redzieru, Miluzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w Bałtyku około 18-19 stopni Celsjusza, ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie wciąż dość intensywne. Opady deszczu przelotne mogą się pojawiać.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. I poniedziałkowe spotkanie tym samym dotarło do swojego szczęśliwego finału. Bardzo się cieszę, że byliście razem z nami i oczywiście zapraszam na jutro o stałej porze. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.
1: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
10: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Program Gwoźdnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Michał Gajdus, zawodnik klubu biegacza imienia braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWFIS Gdańsk. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy oczywiście o bieganiu, rzecz jasna, można się już domyślać. I zacznijmy sobie od początków. Jak to się stało, że zaczęliście biegać? Jaka była geneza tego? Rodzina sportowa, zainteresowania sportowe, czy może totalnie absurdalny przykład, biegliście na autobus i się spodobało? Co było tą genezą?
1: Możesz zacząć.
2: W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że no miałem za dużo energii, jak byłem mały. Tata zaprowadził mnie na boisko piłki nożnej, bo to naprawdę od tego się zaczęło. Odbierał mnie wieczorami, ja sobie trenowałem z starszymi, spodobało mi się to. I doszło do tego, że trenowałem w piłkę przez 6 lat. Po czym w sumie jakoś tak, chyba już miałem dosyć trochę już nie miałem motywacji. A jako, że byłem konsekwentny w treningach, przełożyło się to na moją wytrzymałość i w tę stronę poszedłem. Rodzice mnie do tego trochę namówili, trochę znajomości.
1: No
2: trenerka mnie wyhaczyła również z Lęborka i tak w sumie wszystko się pociągnęło, jak zacząłem trenować i teraz to pokochałem i robię to dalej.
0: A w twoim przypadku?
1: Ja ogólnie mam obojgu rodziców trenerów i właśnie trenujemy z moim tatą, Zbigniewem Rolbieckim, ale no ten sport, samo bieganie w sobie nie było od zawsze ze mną. Można powiedzieć, że coś tam próbowałam, ale jeszcze przez to przeszłam przez tańce, przez pływanie nawet chwilkę, tam rok chodziłam do szkółki, no ale tak zaczęłam profesjonalnie trenować, można powiedzieć, od roku mniej więcej, właśnie pod okiem mojego taty, bo wcześniej jeszcze były między innymi płotki u mojej mamy, Anny Sękowskiej, ale no jednak wytrzymałość pokazała, że muszę biegać raczej te dystanse średnie i dłuższe, no i właściwie dopiero zaczynam, ale można powiedzieć, że będę biegać prawdopodobnie 800, może 1500.
0: Rodzina sportowa, czy był trochę taki nacisk, przymus, że jakiś sport musi być, czy raczej otwarcie na to, że gdybyś nie chciała w żadne sporty iść, to nie ma problemu, a raczej sama chciałaś?
1: Myślę, że otwarcie, natomiast gdzieś jednak jeździłam z rodzicami po prostu od dzieciaka na te obozy i no to było takie naturalne chyba, że po prostu zawsze coś chciałam robić, co starsi. No i myślę, że i tak bym gdzieś bardzo chciała iść w tą stronę.
0: Już tutaj przeszliśmy troszeczkę później nawet w ten temat. Jakie dystanse biegacie?
2: W moim przypadku są to biegi przeszkodowe. Już w tym roku zacząłem oficjalnie biegać 3000 metrów z przeszkodami, ponieważ rok temu byłem jeszcze zawodnikiem do lat 18, tam był jeszcze dystans 2000 z przeszkodami, a w tym roku już się zaczęło poważne bieganie. Jest to dystans 3000 metrów i...
1: Ale Michał też super biega na 1500.
2: Tak, jakby to, że trenuję pod przeszkody, nie zamyka tego, że muszę biegać tylko te dystanse. Sprawdzałem się również na innych dystansach typu 1500, 3000 metrów. Nawet zdarzyło się Mistrzostwo Polski na piątkę wygrać w tym roku. Także myślę, że jestem dosyć... Tak, myślę, że jestem bardzo mobilnym jednak zawodnikiem i to dobrze sobie radzę na wszystkich tych dystansach.
0: Tutaj w twoim przypadku już troszkę sobie powiedzieliśmy właśnie, jakie dystanse biegasz. No to teraz kwestia zawodów. Jakie miały już zawody miejsce z waszym udziałem? Może, czy już w jakiś brałaś udział też w twoim przypadku, bo rok treningu.
1: Tak, no właśnie zastanawialiśmy się z trenerem, czy jest sens startować i przygotowywać się teraz pod Mistrzostwa Polski.

0: Natomiast uznaliśmy, że może jeszcze nie chcemy wrzucać mnie na tak głęboką wodę i zaczynam startować prawdopodobnie w drugiej części sezonu letniego. Ale no, zobaczymy, jak to się potoczy.
1: A w twoim przypadku, Michał?
2: Ja już sporo startów zaliczyłem, nawet już miałem

0: Zamościu. Tam będę biegał właśnie swój koronny dystans 3000 metrów z przeszkodami. A jeszcze tydzień później Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie również się sprawdzę. A dzień po tych mistrzostwach wyruszę już na Mistrzostwa Świata U20 do Eugene, do Stanów Zjednoczonych, gdzie celuję, żeby dostać się do finału. I to jest tak naprawdę najważniejsza impreza w tym roku i do tego się przygotowuję. Dlatego na razie to tylko taki okres przejściowy, ale już gdzieś tam jestem obiegany na tych dystansach, jestem przygotowany, jakby wiem, z czym to się je.
1: No to o tych przygotowaniach teraz trzeba sobie troszeczkę powiedzieć. W końcu wielkie wydarzenie, wyjazd na drugi koniec świata. Czy przede wszystkim, bo zaraz pewnie sobie powiemy trochę o samych treningach, o tym jak to wygląda, ale przede wszystkim, czy stres nie zjada, bo mimo wszystko bieganie tutaj na naszym polskim podwórku, jakoś tak bardziej to wszystko jest swojskie, zrozumiałe, swój teren, a jednak tutaj przeskok do całkowicie innego otoczenia. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No, można powiedzieć, że ja już jakieś tam doświadczenie w tym mam, ponieważ pierwszy raz na arenie międzynarodowej wystartowałem 2 lata temu na Mistrzostwach Europy do lat 18. Odbyły się one w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Tam rzeczywiście mogę potwierdzić, że no, stres mnie trochę zjadał jeszcze, bo wiadomo, że tu jednak widziało się różne inne flagi, różnych innych zawodników. No, wiadomo, że nie było się tam najlepszym, dlatego też sama taka presja zjadała, widząc, że ktoś ma lepsze życiówki i tak dalej. Ale teraz już myślę, że jestem na to przygotowany, ponieważ rok temu również miałem styczność startować w meczu międzynarodowym. Później miałem okazję startować na Międzynarodowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży, który odbył się w Macedonii Północnej. To było naprawdę fajne wydarzenie. Był taki klimat właśnie takich małych igrzysk, ponieważ to taki był cel jakby tego.
2: Bardzo fajna atmosfera tam była.
0: Tak, naprawdę, co prawda to było odbywane tylko z krajami europejskimi, nie na całym świecie, ale mimo wszystko to taka wioska olimpijska, powiedzmy, parę ich w sumie było tam.
2: Oddawało mocny klimat.
0: Tak, fajny klimat to dawało, tam udało mi się wywalczyć brąz, cel był na złoto, ale no, temperatura, nie ukrywam, że nie sprzyjała, ponieważ było tam miejscami 40 stopni w cieniu, warunki mieszkalne troszkę nie sprzyjały, był zwykły wiatrak w pokoju postawiony, który w sumie bardziej wiał ciepłem. Dlatego też niektórzy zawodnicy mieli lepiej tam, mieli hotele, więc może też dlatego z nimi przegrałem. Ale jakby to była dla mnie cenna lekcja. Teraz jest teraz będą Mistrzostwa Świata, tam na pewno warunki będą lepsze. I tak, no myślę, że już z tym stresem lepiej sobie radzę, wiadomo, trochę dojrzałem, trochę więcej doświadczenia złapałem i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Trenujecie u jednego trenera obydwoje, a jesteście w dwóch oddzielnych klubach, więc jak to się rozkłada? Jak te treningi w dwóch różnych klubach i treningi z jednym trenerem, jak to wszystko dodać do siebie?
2: No może ty zaczniesz właśnie od swojego klubu, bo ja będę mogła do tego pewnie przejść.
0: Dobrze. No to u mnie to zaczęło się tak, że w sumie potrenowałem rok te bieganie od tego, jak zakończyłem tam trenować piłkę nożną. I już wtedy udało mi się fajnie pokazać na Mistrzostwach Polski, jeszcze to było do lat 16, ponieważ tam zdobyłem złoty medal na trochę śmiesznym dystansie, bo 1000 metrów z przeszkodami, bez rowu z wodą, ale był taki dystans, zdobyłem tam złoto razem z rekordem Polski. Wyhaczył mi właśnie trener nasz teraz, tata Oliwii. I od tego momentu jeżdżę z nim na kadry, trenuję z nim tam, ostatnio nawet części w sumie na co dzień. I jakoś tak to wyszło, że zaczęli się zbierać zawodnicy, również wziął mnie wtedy razem z zawodnikiem, to jest Wejherowa, Aleksandrem Okrucińskim, z którym tam razem jeździłem prędzej na obozy.
2: Tak.
0: I w sumie tak po kolei zaczęła zbierać się grupa, zawodnicy zaczęli przychodzić do trenera, nie tylko właśnie tutaj z klubów z Trójmiasta. Tak jak mówię, tutaj Lęborg, Wejherowo, tutaj ktoś z Sopotu. Tak, na S Kościerzyny teraz są zawodnicy, także jakby mamy taką grupę treningową, nie są wszyscy z jednego klubu, wręcz nawet przeciwnie, każdy jest prawie z innego.
2: Mamy chyba z 5 klubów zawodników, trener ma, to znaczy się.
0: Tak, no myślę, że tak to około wyjdzie. No.
2: Ale głównie trener jest podpisany pod SKL-a Sopot, ale no trenujemy właśnie na SKL-a w Sopocie na stadionie, ponieważ na AWF-ie Gdańsku jest aktualnie remont. I no, Michał musi dojeżdżać właściwie do Sopotu na treningi. No tak samo jak my z Wejherowa, ale no jest to bardzo pozytywna współpraca moim zdaniem.
0: Tak, no wiadomo, że każdego dnia nie muszę przyjeżdżać, mam również warunki, żeby trenować w Lęborku. Nie na wszystkich treningach jakby trzeba być pod okiem trenera, tak. Też nie zawsze trener jest, wiadomo.
2: Trener rozpisuje plany i właściwie musimy codziennie wysyłać realizację z tego planu, jak
0: tak,
2: wykonaliśmy
0: no,
2: trening.
0: Nawet.
1: I
0: nawet.
1: Udaje się zawsze to wypełniać, czy czasami jest takie troszkę, że trzeba coś naciągnąć?

0: ale ciągać raczej się nie staramy. Właśnie próbujemy raczej wykonać ten trening jak najprecyzyjniej i tak, jak jest pod okiem trenera normalnie. Ale wiadomo, że czasami coś na przykład, nie wiem, nie dokończy się rozbiegania, no i wtedy trzeba o tym poinformować trenera, co się dzieje. Na przykład aktualnie jest w Fontromę na obozie, zgrupowaniu we Francji z Maćkiem Magierem i trenują tam bardzo mocno.
1: Tak, ponieważ tam Maciek się przygotowuje do Mistrzostw Europy Seniorów i tam właśnie taki obóz zorganizowali. Ale no, co do tych realizacji treningów, no to jest sport nie już drużynowy, dlatego jakby można powiedzieć, że...
0: Każdy indywidualnie podchodzi.
1: Tak, że każdy jest kowalem własnego losu i to, jak się wykona ten trening, jakby wpływa na nas, więc jakby próbowanie oszukać trenera to jest tak naprawdę oszukanie samego siebie i jakby nie ma w tym żadnego sensu, bo to w dwie strony tylko psuje.
2: Czas na ten najtrudniejszy temat. Jak udaje wam się łączyć sport z waszymi codziennymi obowiązkami? Bo z tego, co wiem, to jeszcze się uczycie.
0: Tak, no ja aktualnie napisałam maturę, więc no jeszcze nie mam takiego planu na siebie 100%, co bym chciała robić, no ale na pewno będę chciała gdzieś to wszystko razem połączyć i móc i studiować, albo pójść do pracy, no wydaje mi się, że raczej studiować aktualnie. I no trenować, a to będzie bardzo ciężkie, no bo jednak sporty wytrzymałościowe, bieganie to nie jest taki najprostszy trening, ale... Nie jest aż tak źle, jak się
1: tak,
0: mogłoby
1: no,
0: wydawać.
1: Da się to połączyć, chociaż no, nie ukrywam, że jest to ciężkie, ponieważ trenując na obozach 2 razy dziennie, a tych obozów jest sporo, często jest tak, że jedziemy na 3 tygodnie, wracamy na te 2-3 tygodnie i jedziemy znowu. Dlatego jakby w tych przerwach tam trzeba sobie szybko wszystko nadrabiać w tej szkole, bynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało. A na obozach nie ukrywam, że ciężko jest się za to zabrać, bo jednak gdzieś tam powiedzmy drzemka pomiędzy pierwszym, drugim treningiem jednak stawia się na to, żeby się zregenerować jak najlepiej. Da się to połączyć jak najmniejszym namiarem sił, ale no nie ukrywam, że jest to ciężkie na takim poziomie, bo tutaj liczy się tak naprawdę już każdy aspekt, czy to zarwanie chociaż troszkę snu, czy zaniedbanie tam regeneracji
0: trzeba
1: może
0: decydować.
1: Wpływać naprawdę, a tam czasami liczą się sekundy, czasami nawet setne sekundy, dlatego, ale da się ogólnie.
2: Czas na przyszłość, czas na plany na przyszłość. Jakie macie największe marzenie, jeśli chodzi właśnie o karierę biegacza? Może już coś gdzieś się szykuje właśnie oprócz tych zawodów, na które wiem, że ty się wybierasz, już o tym sobie powiedzieliśmy. Ale co dalej? Może coś dopiero jest w sferze marzeń, może coś już przekuwa się na rzeczywistość?
0: No myślę, że Michał tutaj ma już duże pole do powiedzenia, bo no wiadomo, raczej w większości są igrzyska olimpijskie. To wiadomo, że to jest takie chyba największe spełnienie marzeń. No ale Michał już tutaj powoli jest na drodze, aby faktycznie na te igrzyska się dostać.
1: Tak, no kolejne igrzyska są w 2028 roku, czyli za 2 lata. Fajnie by było się na nie dostać, chociaż no, nie ukrywam, że będę jeszcze bardzo młody, no bo będę miał 20 lat. Także...
0: Ale to nie skreślę.
1: To nie skreślę, wiadomo. Lecz to by było bardziej coś takiego, żeby próbować się dostać, niż tam walczyć o coś. Po drodze będę miał również za rok jeszcze Mistrzostwa Europy do lat 20, wtedy będę tym starszym rocznikiem. Odbywają się one w Bydgoszczy, także na naszych ziemiach blisko, daleko nie będę miał. Tam będę walczył o złoto Mistrzostw Europy, bo myślę, że jestem na to gotowy i będę przygotowany. Patrząc teraz po wynikach rówieśników i będzie to możliwe. Ale tak, no igrzyska to jest wiadomo marzenie. Kolejne igrzyska myślę, że bardziej są w zasięgu w 2032 i tam chciałbym się wcelować z formą na pewno, tam już się pokazać z jak najlepszej strony, wiadomo, tam już będę doświadczonym, trochę starszym zawodnikiem, bo jednak 24 lata, także to już jest taki prawie idealny bieg, wiek na bieganie, fajnych wyników i... No tak, igrzyska to są to naprawdę największe te marzenia.
2: No i ostatnie już zagadnienie. Do biegania chyba nikogo nie trzeba już teraz zachęcać. Bieganie jest na tyle popularnym sportem, że mnóstwo ludzi się tym zajmuje. No to w inną stronę. Czy warto zamieniać hobby, po prostu bieganie w coś więcej? Czemu warto właśnie pójść bardziej w te urzeczywistnianie, że tak to ujmę, kariery nawet? Czemu warto zmienić hobby po prostu w sport?
0: Generalnie myślę, że po prostu sport jest bardzo dobrze profilaktyczny dla zdrowia. Samo bieganie w sobie teraz stało się bardzo powszechne, popularne i właściwie wyjdziemy gdziekolwiek i widzimy po prostu biegaczy. Moim zdaniem jest to niesamowite, bo no, 10 lat temu to chyba było wręcz nie do pomyślenia, żeby aż tyle ludzi teraz mogło biegać.

0: Ale no, generalnie każda forma aktywności jest bardzo dobra, tak? No, my nawet jako po prostu tutaj para możemy powiedzieć, że często chodzimy, nie wiem, nawet na rowery, zdarza się, po prostu nie chcemy leżeć tylko i wyłącznie, a no to ruszenie się, sport, kurczę, naprawdę, to jest coś niesamowitego, że nie trzeba tylko zamykać się na jedną możliwość, a poza bieganiem jest tyle różnych dyscyplin, że...
1: Tak, no naprawdę bieganie to jest wspaniała przygoda, ogólnie cała lekkoatletyka, mówi się, że każdy się tam zna,
0: tak,
1: no. Każdy gdzieś tam sobie kibicuje.
0: Taka sportowa rodzinka.
1: Tak, robisz taka rodzina i naprawdę pójście w to tak profesjonalnie jest naprawdę fajną przygodą, zwiedzi się świat, na pewno sporo tych obozów mamy już teraz, coraz częściej są to zagraniczne, czy to w zimę powiedzmy Portugalia, żeby strzelić się fajnie w klimat, żeby nie tutaj nie biegać po tych... śniegach, lodach, co to tutaj było u nas w zimie. Później jakieś tam wysokościowe obozy. Byliśmy na przykład w Stanach też, w Albuquerque. To jest właśnie w stanie Nowy Meksyk. Później właśnie Font Romeu, w którym teraz nasz trener również tam przebywa.
0: Tak.
1: To jest również też tam wysoko, 1800 metrów nad poziomem morza się tam mieszka. No i na pewno zwiedzić ten świat, poznać się wspaniałych ludzi. Można tam właśnie sobie porozmawiać z ludźmi z zagranicy. Swoją wiedzę również też rozwinąć. I naprawdę jest fajna przygoda, tak jak profesjonalnie się trenuje, polecam każdemu, trzeba dobrą drogę odnaleźć. I...
2: No to z tą właśnie myślą, z tym poleceniem zakończymy już naszą rozmowę. Mi pozostaje życzyć wielu sukcesów w karierze sportowca. I przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Michał Gajdus, zawodnik klubu biegacza imienia Braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWF US Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fala aktualności.
2: Godzina 14:46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora, jak już przed sekundą usłyszeliście, na Fala Aktualności, program, w którym jak zwykle sprawdzamy o tej porze, co tam ciekawego w regionie się dzieje, a w rezultacie o czym mówią nasze lokalne media. Ze mną w studiu są Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Olga Reszke z portalu nadmorskie24.pl. Od telewizji zaczynając...
3: Dzień dobry. Dzisiaj serwis rozpoczniemy od oficjalnego otwarcia stacji elektroenergetycznej na terenie Osiek Lęborskich. W piątek przyjęła ona pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Następnie zrelacjonujemy 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tym razem Kaszubi spotkali się w Gdyni, która w tym roku, jak pewnie wszyscy wiedzą, świętuje swoje stulecie. Nie zabrakło tradycyjnych punktów wydarzenia, takich jak pociąg Transkasubia czy bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Za nami też święto gminy Choczewo. W programie nie zabrakło koncertów, stref gastronomicznych i animacji dla najmłodszych. I na koniec pokażemy także jubileusz spółki wodnej Kniewo.
2: Skoro już wiemy, jakie informacje pojawią się w serwisie informacyjnym Twojej Telewizji Morskiej, no to czas teraz zajrzeć do portalu nadmorskie24.pl.
4: Dziś na naszym portalu wracamy do tragicznego w skutkach wypadku, do jakiego doszło w miniony weekend w Mściszewicach. W wyniku tego zdarzenia zginął 17-letni pasażer samochodu. Prokuratura rejonowa w Kartuzach nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Co dokładnie zdarzyło się w sobotnią noc i jakie zarzuty postawiono kierowcy, o tym rzecz jasna piszemy w jednym z naszych artykułów. Ogłoszeniem ważnych inwestycji rozpoczął się ten tydzień w powiecie wejherowskim i tak piszemy dziś o podpisaniu umowy na remont drogi powiatowej na odcinku Ciekocino-Kurowo w gminie Choczewo oraz o nowoczesnym sprzęcie, jaki trafił na oddział kardiochirurgii szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Również u nas przeczytacie o poszukiwaniach kobiety podejrzanej o podpalenie gołębnika na terenie powiatu lęborskiego. W pożarze zginęło ponad 100 ptaków, a także o czerwonych flagach na pomorskich plażach. Gdzie i dlaczego nie można się kąpać, przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
2: A jeżeli jeszcze będziecie spragnieni informacji, no to ja dorzucę od siebie serwisy informacyjne na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
5: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
6: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że

0: W wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
1: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
2: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
1: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
3: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
1: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
4: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
5: Złoty sposób na sprawdzenie, czy ryba czywy, czy nie?
6: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde, jak twarde to nie mają robaków.
1: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W minioną sobotę Gdynia stała się stolicą Kaszub. To za sprawą 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczął przejazd specjalnego pociągu Transkasubia. Do Gdyni przyjechali przedstawiciele oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z całego Pomorza, a także goście z zagranicy, którzy chcieli podkreślić swoje związki z Kaszubami.
8: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99. Kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. W następnym roku Chojnice odwdzięczyły się tym samym, jadąc tym samym podobnym pociągiem Transkasubią na Hel. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszubi z całego świata.
7: Mówi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ługowska. Na Molo Południowym oraz Skwerze Kaszubskim przygotowano liczne stoiska promujące kulturę, historię i rękodzieło regionu. Nie zabrakło regionalnych potraw, występów folklorystycznych oraz atrakcji dla całych rodzin. Podczas wydarzenia przypomniano również o historii zjazdu i osobach, które przyczyniły się do jego powstania.
9: Spotykamy się w wyjątkowym dniu, wyjątkowe święto, Światowy Zjazd Kaszubów. Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie. Są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub. Warto wspomnieć, że właśnie początek zjazdów wziął się m.in. od pierwszego starostwa wejherowskiego, pana Grzegorza Szaleskiego, już dzisiaj nieżyjącego, ale myślę, że na pewno bardzo by się cieszył, że jest to tak pięknie kontynuowane.
7: Tłumaczy zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Każdego roku gospodarzem wydarzenia jest inne miasto lub gmina na Kaszubach. Organizatorzy poinformowali, że w roku 2027 uczestników zjazdu będzie gościło miastko. Zakończyła się loteria Rozlicz PIT w Nowej Wsi Lęborskiej i Graj o Nagrody. Do mieszkańców trafiła nagroda główna w wysokości 10 tysięcy złotych, a także inne nagrody finansowe. Rower, saturatory do wody, kompostowniki i zestawy nawozów. Jak podkreślają samorządowcy, akcja miała zachęcić mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego z miejscem zamieszkania w gminie Nowa Wieś Lęborska. To właśnie wpływy z podatku PIT stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów samorządu i pozwalają finansować inwestycje, rozwój infrastruktury oraz działania.

0: w zakresie edukacji, kultury i sportu. Dodajmy, że podczas wydarzenia na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich sołectwa Chocielewko. Mieszkańcy Ustki mogą wspierać lokalne organizacje oddające problematyczne odpady do miejskich ekoportów. Zakład Gospodarki Komunalnej uruchomił program, w którym za każdą wizytę przyznawany jest punkt wybranej organizacji. Ekoporty działają w 4 miejscach: przy ulicach Wczasowej, Grunwaldzkiej i Przylesie oraz u zbiegu ulic Banacha i Słupskiej. Można tam zostawić m.in. baterie, żarówki, tekstylia oraz niewielki sprzęt RTV i AGD. Podczas oddawania odpadów mieszkańcy wskazują organizację, którą chcą wesprzeć. W programie uczestniczą m.in. kluby sportowe, stowarzyszenia seniorów, organizacje turystyczne oraz podmioty działające w obszarze kultury. 2 razy w roku organizacja z największą liczbą punktów otrzyma bon o wartości 3000 zł. Lista uczestników jest dostępna w aplikacji Czysta Ustka, a regulamin programu na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upał ciężki nie wraca póki co. Najwyższa temperatura w najbliższym czasie pojawi się w piątek, to będzie około 27 stopni, potem znowu zacznie spadać. Na razie póki co 30 na termometry nie wróci. Dzisiaj już z pewnością. Dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdynie, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzieru, Miluzinie i 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur dużo, przelotne opady deszczu obecne, a ciśnienie 1021 hektopaskali.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Legendarna piosenka na poniedziałek, na 13 dzień lipca. W Radiu Nord FM melduje się Robert Jastrzębski i do 18 jesteśmy razem. Norda na fali. Zaczynamy nowy tydzień, proszę Państwa. Bardzo jest mi miło, że jesteście razem z nami. Jeśli właśnie odpoczywacie nad morzem, pakujecie walizki albo wracacie z wakacyjnego spaceru, no to ja Was serdecznie pozdrawiam. A tym, którzy jeszcze odliczają dni do urlopu, tak jak ja, życzę, żeby ten czas minął jak najszybciej. Przez najbliższe 3 godziny gramy dobrą muzykę, zaglądamy do wydarzeń z naszego regionu, sprawdzamy sytuację na drogach i oczywiście nie zabraknie naszej ulubionej zagadki dnia. Dzisiaj będą nowe nagrody. Fajne nagrody. Do 18 zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
1: Reklama.

0: Radio Nordo FM w poniedziałek i do 18 Nordo na fali. Nasza akcja lato trwa. Dzisiaj jesteśmy w Łebie, proszę Państwa. Tam spotkacie naszą ekipę Radio Nordo FM. Jesteśmy z mikrofonem, ale też z kamerami, bo kręcimy rolki, rozmawiamy z turystami i mieszkańcami, sprawdzamy, jaka atmosfera panuje w jednym z najchętniej odwiedzanych nadmorskich kurortów. No i łapiemy z Wami prawdziwy, wakacyjny klimat. Materiały, jakie stamtąd przywieźliśmy, na pewno będziecie mieli okazję niebawem zobaczyć w naszych social mediach. Zatem kto dzisiaj w Łebie, pozdrawiamy i rozglądajcie się za naszą ekipą Radia Nordo FM. Może akurat spotkamy się właśnie z Wami. A my zbliżamy się do 15.30 w Nordzie na fali. Za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Zegar wybił 15.30, a to oznacza, że na antenie zaglądamy na drogi naszego regionu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku na ulicy Krzywoustego doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez ciężarówkę. Droga 214 jest częściowo zablokowana. Zakorkowana jest również ulica Zwycięstwa, Wojska Polskiego Słupska i Aleja Niepodległości. Do Łeby dojedziemy bez utrudnień, a w samej miejscowości Zakorkowana 10 marca i 11 listopada. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta zawęzł z Strzebelino doszło do zdarzenia drogowego. Na razie w tym miejscu się nie korkuje, ale uważajcie na siebie. Gęściej również na obwodnicy metropolitalnej przy wjeździe do Chyloni. W Gdyni zakorkowana Aleja Zwycięstwa, Pucka, Morska i Hutnicza. Więcej aut również na trasie z Gdyni do Rumi i w samej Rumi na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki i Wigury. W Redzie nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na ulicy Puckiej. Jadąc w kierunku Wejherowa nie napotkamy już problemów, a w samym Wejherowie dłużej postoimy jedynie przed przejazdami kolejowymi. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać utrudnień, ale w samym Słupsku gęsto. Wolniej pojedziemy ulicą Bohaterów Westerplatte, Sierpinka, Garncarską, Kopernika, Tramwajową i Jaracza. W kierunku Kobylnicy również ten ruch jest troszkę większy. W Pucku zakorkowana Helska i Wejherowska, we Władysławowie zakorkowana Aleja Niepodległości, Gdańska i Starowiejska, a jadąc na Hel również możemy napotkać miejscowe spowolnienia. Jadąc wzdłuż nabrzeża do Rozewia i dalej

0: W kierunku Karwi również odczujemy, że to natężenie ruchu momentami jest większe. Na lokalnych drogach zrobiło nam się gęsto, więc przyda nam się spora dawka cierpliwości. My tymczasem zostajemy z Wami i zadbamy, żeby ta podróż minęła Wam mimo wszystko jak najprzyjemniej. Do zobaczenia na drodze. Następne informacje drogowe o 16:30, ale jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Chmur może i całkiem sporo, ale chociaż temperatura jest w miarę przyjemna. Miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W Dębkach, Władysławowie i na Helu spodziewamy się 21 stopni, w Słupsku 24, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie termometry wskażą 23 kreski.

0: Na 20 minut przed godziną 16. Mosey Man i Trips. Wakacyjne granie w programie Nordo na fali. Tu Robert Jastrzębski. Zaglądamy do Karwi, proszę Państwa, za pośrednictwem kamer nadmorskie24.pl. Na tamtejszej plaży dzisiaj, no raczej spokojnie, bo jak widać, pogoda nie do końca jest taka, jaką sobie wyobrażaliśmy na wakacje. Tłumów nie ma, sporo wolnego miejsca. No i tak jak wspomniałem właśnie, pogoda raczej zachęca do spaceru niż do plażowania. Ale jeśli ktoś nie przepada za ściskiem i parawanami ustawionymi jeden przy drugim, no to może być taki dobry moment, żeby, wiecie, wybrać się na plażę. Na przykład do Karwi. Nadmorski24.pl, sprawdźcie sami, zakładka Nasze kamery. Dobra pogodowa wiadomość na najbliższe dni jest taka, że ponoć mają wrócić upały. Przydałoby się, prawda? Za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym

0: potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Jak wygląda życie Grzegorza Markowskiego na emeryturze? Odpowiedź na to pytanie daje córka uwielbianego wokalisty. Patrycja Markowska opublikowała najnowsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej ojca. Do publikacji dodała osobiste wyznanie i podzieliła się z fanami wyjątkowymi chwilami z rodzinnego wypoczynku na Mazurach. Na opublikowanych przez nią fotografiach nie zabrakło jej ojca, Grzegorza Markowskiego, legendarnego frontmana zespołu Perfect. Wokalista, który 5 lat temu wycofał się z życia publicznego, pojawił się na zdjęciach w znakomitej formie, uśmiechnięty i zrelaksowany. Obok niego na zdjęciach można zobaczyć również żonę oraz zięcia, co pokazuje, jak ważna jest dla niego bliskość rodziny. Fani nie kryją radości, komentując nowe ujęcia swojego idola. Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców. Cudownie, czytamy w komentarzach do publikacji. Dla wielbicieli legendy polskiego rocka to prawdziwa gratka. Markowski rzadko pojawia się publicznie od czasu przejścia na muzyczną emeryturę. W opisie do rodzinnych kadrów Patrycja Markowska podzieliła się szczerym wyznaniem. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej, napisała wokalistka na Instagramie. Na zdjęciach widać m.in. wspólne chwile przy grillu, czy aktywny wypoczynek na rowerze wodnym. Chociaż nie pojawia się już na scenie, z radością spędza czas z bliskimi, celebrując każdą chwilę na emeryturze. Grzegorz Markowski, znany z takich przebojów jak Autobiografia czy Nie płacz dziewka, od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników rocka. Jego decyzja o zakończeniu kariery wywołała poruszenie. Jednak najnowsze zdjęcia pokazują, że artysta cieszy się spokojem i radością życia rodzinnego.

0: Denzel za nami w Radiu Nord FM, a my zbliżamy się do godziny 16 i nie zapominamy o kierowcach. W naszym najnowszym serwisie regionalnym będziemy mówić o przebudowie ulicy Zielonej w Cewicach, gdzie rozpoczęły się prace drogowe. No i to jest dobra wiadomość na przyszłość, ale na razie kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Warto zostać z nami, bo właśnie w serwisie regionalnym opowiemy również, co dokładnie powstanie w ramach tej inwestycji i kiedy mieszkańcy odczują jej efekty. A na drogi regionalne wrócimy też po godzinie 16.30 w ostatnim raporcie drogowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
7: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
6: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
8: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
6: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef Ukrainy

0: Ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
1: Za co można lubić Bałtyk?
2: Za spokój.
1: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
2: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę.
3: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
4: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
1: Nawet takie zimne?
4: Takie zimne.
1: Takie szare, bez słońca?
4: Szare, ponure, ale kocham.
0: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Spółka wodna Kniewo istnieje już 35 lat. Z tej okazji w piątek w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie odbyła się uroczystość, na której spotkali się członkowie spółki, władze samorządowe oraz zaproszeni goście. Ponad 3 dekady spółka dba o utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wejherowo, a wszystko zaczęło się od inicjatywy lokalnych rolników.
6: W 1991 roku grupa nas młodych rolników, wówczas po rodzicach mieliśmy przekazane gospodarstwa, podjęliśmy inicjatywę, że powołamy na terenie wsi Kniewo i Zamosne własną spółkę wodną. Pojechaliśmy na pierwsze takie spotkanie i wtedy żeśmy dokonali wstępnego zarysu terenu, jaki będziemy chcieli opracować.
5: Mówi przewodniczący spółki wodnej w Kniewie Janusz Kos. Spółka wodna w Kniewie współpracuje z gminą Wejherowo, która wspomaga jej działalność.
7: Są to bardzo ważne tereny dla gminy, bo miejscowości Choczkowo, Kniewo, tutaj obejmujące działalność spółki, to są głównie tereny podmokłe, wymagające dbania o te rowy melioracyjne, aby rolnicy, mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać ze swoich pól. To nasza współpraca polega na tym, że albo spółka wskazuje nam rowy, które gmina czyści w swoim zakresie, bądź wspieramy spółkę finansowo.
5: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Działalność spółki wspiera również powiat wejherowski. Podczas uroczystości rozdano pamiątkowe jubileuszowe medale osobom, które przez lata wspierały rozwój spółki. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Zielonej w Cewicach. Inwestycje realizuje powiat lęborski przy współfinansowaniu gminy Cewice. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców oraz wszystkich użytkowników drogi. W ramach prac powstaną nowe chodniki na całym przebudowanym odcinku, wyniesione przejście dla pieszych oraz solarne oświetlenie przejścia. Pojawi się także nowe oznakowanie, a na przejściu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Samorząd podkreśla, że inwestycja ułatwi również rozwój terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i agroturystykę. Koszt inwestycji wynosi 826 tysięcy złotych, z czego połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz gminy Cewice. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Mieszkańcy Ustki mogą wypowiedzieć się w sprawie planowanych zmian w organizacji ruchu na ulicach dawnej Przewłoki. Konsultacje potrwają do 26 lipca. Badanie dotyczy ulic Stafa, Tuwima, Tetmajera, Słowackiego, Norwida, Asnyka, Kochanowskiego i Wyspiańskiego. Propozycja zakłada utworzenie tam strefy zamieszkania, w której piesi mają pierwszeństwo, obowiązujące ograniczenie prędkości do 20 km/h, a parkowanie jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Według miejskich szacunków wprowadzenie zmian oznaczałoby zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na tym obszarze około 70%. Ankieta zawiera pytania m.in. o możliwość parkowania na własnych posesjach, problem zbyt szybkiej jazdy oraz ocenę proponowanych rozwiązań. Można ją wypełnić na platformie konsultacyjnej Miasta Ustka.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
9: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Póki co ciężkie upały nie wracają. Dziś na termometrach ciepła, choć nie ekstremalnie gorąca temperatura. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie. 23 w Wejherowie, Rozieru, Miluzinie. 24 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach również umiarkowana, choć już w kierunku tej wysokiej wartość, około 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, chmur dużo, a z tych chmur przelotne opady deszczu mogą być.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To już kilkanaście minut po godzinie 16. Słuchamy Radia Nordo FM. Dzień dobry ponowne do 18 z wami Robert Jastrzębski. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy dołączyli do nas. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. No i proszę Państwa, za nami naprawdę intensywny weekend i w naszym regionie sporo się działo. Byliśmy między innymi w Gdyni, gdzie odbył się 27 Światowy Zjazd Kaszubów. No, było mnóstwo uczestników, kaszubskie barwy, wyjątkowa atmosfera, sporo fajnej muzyki. No i my też tam byliśmy. Radio Norda, Telewizja Morska i Nadmorskie24.pl. Zajrzyjcie na nasze media społecznościowe. Przywieźliśmy sporo materiałów z tego wydarzenia i na pewno do tego święta będziemy wracać. A w tej godzinie kolejna lekcja kaszubskiego. Sprawdzimy co na drogach, trochę o pogodzie i po 16.30 na Facebooku będę czekał z zagadką dnia i z nowymi nagrodami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź

0: w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayco Plichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayco dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jayco Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jayco.pl.
0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Reklama.

0: administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 36. Sahara.

0: nie rodzi jak trzeba. Miał być ananas, a jest kostrzewa.
1: Nasie pustci to ciesty Sahara, klywer nie rosce, le pieskły kara.
0: Sahara.
1: Ziemia nieurodzajna.
0: Sahara.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Poniedziałkowe, wakacyjne granie. Z Colimi Blanka w Radiu Nordo FM do 18 Nordo na fali. I teraz kierowcy, uwaga, bo chwila dla was. Za moment sprawdzimy, co zmienia się na drogach naszego regionu. I uwaga, bo na początek od razu dobra wiadomość dla kierowców z Gdyni, bo już wkrótce ulica Kielecka ponownie będzie przejezdna w obu kierunkach. Zmiany obejmą również ulicę Witomińską, co powinno ułatwić dojazd w stronę centrum miasta. I będą też wiadomości z Cewic, bo tam rozpoczęła się przebudowa ulicy Zielonej i to jest inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo, ale jak wiadomo, na czas prac trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. To wszystko u nas w ostatnim raporcie drogowym. To odpalamy o 16.30, a na Facebooku później zagadka dnia. Dzisiaj nowa nagroda, zapraszam. Bądźcie razem z nami, trzeba będzie trochę pogłówkować i złamać kod.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Słuchamy Radio Nord FM w poniedziałek, 13 dzień lipca i ostatni raport drogowy u nas. Dajcie głośniej, mamy 2 ważne informacje, posłuchajcie, bo na początek dobra wiadomość leci dla kierowców poruszających się po Gdyni. Ulica Kielecka znów będzie przejezdna w obu kierunkach. Jak się okazuje, ruch przywrócony zostanie 15 lipca o godzinie 4.30, a zmianę obejmą również ulicę Witomińską, gdzie także ponownie będzie można poruszać się w obu kierunkach. Nowa organizacja ruchu pozwoli kierowcom oraz autobusom komunikacji miejskiej ponownie dojeżdżać w stronę centrum ulicami Kielecką i Witomińską. Ruch zostanie poprowadzony nową jezdnią powstającej obwodnicy Witomina, co umożliwi wykonawcy kontynuowanie robót na pozostałej części inwestycji. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, zmiany będą wprowadzane etapami. Na razie przywrócony zostanie ruch samochodowy, natomiast piesi nadal nie będą mogli korzystać z odcinka ulicy Kieleckiej objętego pracami. Rowerzyści będą mogli poruszać się w obu kierunkach jezdnią, choć drogowcy nadal zalecają korzystanie z objazdu ulicą Witomińską. Przenosimy się do gminy Cewice, bo tutaj rozpoczęła się przebudowa ulicy Zielonej. Inwestycje realizuje powiat lęborski przy współfinansowaniu gminy Cewice. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców oraz wszystkich użytkowników drogi. W ramach prac powstaną nowy chodnik na całym przebudowanym odcinku, wyniesione przejście dla pieszych oraz solarne oświetlenie przejścia. Pojawi się także nowe oznakowanie, a na przejściu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Samorząd podkreśla, że inwestycja ułatwi również rozwój terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i agroturystykę. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
8: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Słonecznego dnia życzy...

0: sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: No cóż, szukamy dobrej, wakacyjnej, letniej pogody w regionie, a tu na horyzoncie nadal przelotne opady deszczu. Temperatury całkiem przyjemne, w Wejherowie 23 stopnie, w Słupsku 24 stopnie i w Lęborku podobnie, termometry pokazują 24 stopnie. Wieczorem będzie chłodniej i nadal możliwe przelotne opady deszczu, natomiast jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, a rano szczególnie na południu naszego regionu mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu. I jutro nad morzem w Dębkach i we Władysławowie 20 stopni na termometrach.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu Norda FM do 18:00 program Norda na fali i Julia Wieniawa tak nam ładnie tutaj przygrywa. Tu Robert Jastrzębski, zostańcie z nami, co to się będzie działo jeszcze? No czas jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, na naszą zagadkę dnia. Wakacyjna zagadka w nowej formie, trzeba rozszyfrować kod. Już nie bawimy się teraz w skojarzenia, teraz troszeczkę matematyki, trochę logiki i cyfry, które podajemy na profilu facebookowym Radia Norda FM. Czasami są to dwucyfrowe, czasami są to trzy cyfry, ale dzisiaj trochę trudniej, bo mamy dzisiaj kod czterocyfrowy, ale uwaga, bo dwie cyfry są już odkryte, a dwie pozostałe czekają na rozszyfrowanie. Sami zobaczcie już teraz na Facebooku Radia Norda FM. Pierwsza cyfra to 1, druga jest zakryta, trzecia to również 1 i czwarta cyfra jest zakryta, a kod jest liczbą nieparzystą i to jest moja pierwsza wskazówka. O co dzisiaj gramy? No proszę Państwa, dzisiaj do wygrania jest voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie. Coffee Life Wejherowo zaprasza od 10 do 19, kawa, herbata, ciastka, naleśniki, lody, gofry, kącik dla dzieci. W sam raz na wakacje, kawiarnia poleca się Coffee Life Wejherowo, 50 zł do wykorzystania dla kogoś, kto dzisiaj jako pierwszy rozszyfruje kod. No i mam nadzieję, że są już jakieś pomysły. Zapraszam, bawimy się na Facebooku Radia Norda FM. Finał przed godziną 18.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata

0: Ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
9: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie trzeba zakładać numeru startowego, by stać się jedną z gwiazd biegu Świętego Jakuba w Lęborku. Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najlepszą strefę kibica, w którym liczyć się będą pomysłowość, energia i gorący doping. Na zwycięzców czeka nagroda. Konkurs odbędzie się 25 lipca, równolegle z 24 już biegiem Świętego Jakuba, jedną z najważniejszych imprez sportowych towarzyszących Jarmarkowi Świętego Jakuba. Organizatorzy chcą, by trasa biegu wypełniła się kolorowymi grupami kibiców, którzy będą motywować zawodników do walki o jak najlepsze wyniki. Do udziału mogą zgłaszać się grupy znajomych, rodziny, sąsiedzi, szkolne i osiedlowe ekipy oraz wszyscy miłośnicy sportowych emocji. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie wyjątkowej strefy kibica z oryginalnymi dekoracjami, transparentami, hasłami oraz kreatywnym dopingiem. Im więcej pomysłowości i pozytywnej energii, tym większa szansa na zdobycie głównej nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail, a termin nadsyłania zgłoszenia

0: zgłoszeń mija już 17 lipca, a warto się pośpieszyć, ponieważ liczba drużyn jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy podkreślają, że dobra atmosfera na trasie biegu ma ogromne znaczenie dla zawodników. Głośny doping, uśmiechy i wsparcie kibiców często pomagają biegaczom pokonać własne słabości i dotrzeć do mety z jeszcze większą satysfakcją. Jeśli więc macie pomysł na wyjątkową oprawę, lubicie wspólnie się bawić i chcecie aktywnie włączyć się w jedno z największych wydarzeń lata w Lęborku, to doskonała okazja, by pokazać swoją kreatywność. A następne informacje kulturalne już jutro o 8:45. Do usłyszenia!
1: Norda na fali.

0: Rytmy Italo Disco jak najbardziej mile widziane w wakacje, tym bardziej w radiu o tej porze. A to jest Radio Nordo FM i do 18 Nordo na fali. Zaglądamy, co tam piszecie, jeśli chodzi o zagadkę dnia. Dzisiaj trzeba złamać czterocyfrowy kod. Dwie liczby mamy odsłonięte i kod jest liczbą nieparzystą. Kamil proponuje 1010, Andrzej typuje 1615, a pani Adriana dorzuca jeszcze liczbę 1211. Jest z nami Magdalena i stawia na 1317, a Stanisław obstawia na 1111. I jest jeszcze pan Robert, który próbuje z kodami 1410 oraz 1919. Widzę, że sporo jest pomysłów, ale ja tylko przypomnę, że mamy maksymalnie 3 próby, ok? Ale za to mam przygotowane kolejne wskazówki i uwaga, podaję wskazówkę numer 2. Każda zakryta cyfra jest większa od cyfry już widocznej. Skomplikowane? Nie, chyba nie. Każda zakryta cyfra jest większa od cyfry już widocznej. Po 17 wrócę z ostatnią wskazówką. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Reklama.
4: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
5: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
4: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Violetta Tom,

0: Tomczak mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
1: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
0: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
2: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
0: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
3: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
0: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV na odcinku Choczewo, nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec. To ważny etap realizacji infrastruktury niezbędnej do przesyłu energii z powstających na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Jak poinformowała w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych kancelaria premiera, to jedna z czterech strategicznych linii, którymi energia z farm wiatrowych na Bałtyku wkrótce popłynie do krajowego systemu elektroenergetycznego, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wydana przez Pomorski Urząd Wojewódzki decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Roboty mają wystartować jesienią i będą prowadzone na terenie trzech gmin: Choczewo, Łęczyce oraz Nowa Wieś Lęborska. Skąd wzięła się nazwa Lęborg i jakie kryje ciekawe zakamarki? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas pierwszego z cyklu spacerów z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po Lęborku. Uczestnicy wycieczki mogli wspólnie odkryć historię miasta, poznali jego najważniejsze zabytki oraz wiele ciekawostek związanych z miastem. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wycieczce, kolejna taka okazja będzie już w najbliższą sobotę o godzinie 13:00. Zbiórka przy fontannie z żabkami. Z przewodnikiem PTTK po Lęborku będzie można wybrać się jeszcze 25 lipca, 26 lipca, 8 sierpnia oraz 22 sierpnia. W Słupsku uczczono pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie uczestnicy zgromadzili się pod krzyżem wołyńskim na Starym Cmentarzu. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz, służb mundurowych, wojska, środowisk kombatanckich oraz poczty sztandarowe. Asystę honorową wystawiła 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża. Podczas uroczystości Marcin Lasoń, reprezentujący środowisko 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, przypomniał, że wydarzenia z 11 lipca 1943 roku były zaplanowaną akcją wymierzoną w polską ludność na Kresach Wschodnich. Mówił także o trwających ekshumacjach, które potwierdzają skalę dokonanych zbrodni. Europoseł Piotr Müller podkreślił natomiast, że warunkiem prawdziwego pojednania polsko-ukraińskiego jest pamięć o ofiarach, uznanie historycznej prawdy oraz godne upamiętnienie pomordowanych. Gdyńscy policjanci zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec 15-letniego mieszkańca Gdyni. Grupa zaczepiała nastolatka. Całe zdarzenie miało miejsce w miniony poniedziałek 6 lipca przy stacji SKM Gdynia wzgórze Świętego Maksymiliana. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni, 15-latek został zaczepiony przez grupę 5 osób. Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, 2 16-latkowie oraz 2 17-latków. Policja podkreśla, że konsekwentnie zwalcza przestępczość związaną ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze zapowiadają stanowczą reakcję na każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi oraz pociąganie sprawców do odpowiedzialności karnej.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Ciepło, choć nieupalnie dzisiaj na termometrach. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radziorumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie dużo chmur, akurat ich nam nie brakuje. Słońce raczej nie może się przez nie za bardzo przebić, za to pojawiają się przelotne opady deszczu. Wiatr już słaby i umiarkowany, po zeszłotygodniowych wichurach się uspokoił.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

0: Złoto. Złoto i mrozu w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Jeszcze do 18 to jest Norda na fali. I chyba zapomniałem dzisiaj o kartce z kalendarza, dlatego szybko przekładamy kartkę. Gdyby ktoś się życiowo pogubił, to przypominam, że dzisiaj jest poniedziałek, 13 dzień lipca. Imieniny obchodzą m.in. Małgorzata i Sara. Nie zapomnijcie o kwiatach i nie zapomnijcie o życzeniach, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj coś dla fanów mocniejszego grania, czyli Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. I tak patrzę na naszą radiową playlistę Radio Nordo FM. Rockowo co prawda nie gramy, no ale będzie Pretty Woman w wersji Pitbulla i Alan Walker. Będzie również Wet Fingers. I w tej godzinie wiadomości sportowe zajrzymy do kina i w finale naszej zabawy dowiemy się na pewno, jaki będzie rock'n'rollowy kod. Do zagadki dnia za chwilę wracamy, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w elegancji.

0: polskiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Reklama.

0: Alan Walker i Fire. Tak nazywa się ta piosenka i cała playlista jak zwykle u nas na radiowej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Ktoś pytał u nas ostatnio na czacie radiowym o piosenkę, dlatego odsyłam na naszą stronę, tam możecie sobie właśnie podejrzeć. Podaję ostatnią wskazówkę do naszego kodu. Suma wszystkich cyfr wynosi 8. Suma wszystkich cyfr w kodzie wynosi 8. No i mamy już komplet. Przypomnę, że kod jest liczbą parzystą. Każda zakryta cyfra jest większa od cyfry już widocznej i suma wszystkich cyfr kodu wynosi 8. Myślę, że już macie ten czterocyfrowy kod, ale zanim go ujawnimy, jeszcze u nas wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
5: Tomasz Sumga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Arki Gdynia przegrali w trzecim letnim meczu sparingowym. Wyczuchowie żółto-niebiescy ulegli drugoligowej Olimpii Grudziądz 2-4. Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla Gdynian, którzy już po 4 minutach przegrywali 0-2. Jeszcze przed przerwą rywale dołożyli kolejne 2 trafienia i schodzili do szatni z prowadzeniem 4-1. Pierwszego gola dla Arki zdobył z rzutu karnego Łotysz Władysław Gutkowskis, wykorzystując 11 po falu na sobie. Po zmianie stron gospodarzy zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Drugą bramkę zdobył testowany pomocnik Leon Madej, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po zablokowanym strzale Gruszkowskiego. Madej to 20-letni wychowanek AKS SMS Łódź, ostatnio związany z Widzewem Łódź. Najczęściej występował w rezerwach tego klubu, a w poprzednim sezonie trzeciej ligi zanotował 5 bramek i 5 asyst. Ma również za sobą debiut w pierwszym zespole Widzewa w meczu Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Mimo lepszej gry po przerwie i kilku okazji do zdobycia kolejnych bramek, Arka nie zdołała odrobić strat i zakończyła sparing porażką 2-4. Pozostajemy na zielonej murawie. Piłkarze Lechii Gdańsk odniesie kolejne zwycięstwo w letnim okresie przygotowawczym. W sobotnim meczu kontrolnym rozegranym na bocznym przy ulicy Trałguta biało-zieloni pokonali zespół Norwich City do lat 21 2-1. Gdańszczanie byli prowadzeni już na początku spotkania. Po dośrodkowaniu w pole karne skutecznym strzałem głową popisał się Wojciech Madej. Anglicy jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania, wykorzystując zamieszanie w polu karnym Lechii. Decydujący cios padł po zmianie stron. W 58 minucie Iwan Zelisko efektowym uderzeniem z dystansu pokonał bramkarza Norwich i ustalił wynik meczu na 2-1. W końcówce gdańszczanie byli blisko zdobycia trzeciej bramki, jednak piłka po rzucie wolnym zatrzymała się na poprzeczce.
6: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my sobie w przyszłość wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc ma się nam prezentować. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 w Drii, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1021 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie ono również umiarkowane. Dzisiaj na barometrach możemy zobaczyć 1021 hektopaskali. W nocy trochę nawet chmurnemu będzie.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wakacyjne piosenki w Radiu Nord FM. Zbliżamy się do godziny 18. Za chwilę u nas finał w naszej zabawie skojarzeniowej. Do wygrania, przypomnę, 50 zł do Coffee Live Wejherowo. Ale zanim sprawdzimy, kto rozpracował kod, zapraszam Was jeszcze na chwilę do kina. I zaczynamy dzisiaj w Wejherowie w Filharmonii Kaszubskiej o godzinie 18. Na sali Apollo można obejrzeć film pod tytułem Zaproszenie. 13 lipca, drugie życie, to o godzinie 19.30 i to można obejrzeć dzisiaj w Wejherowie na sali Casino. Przenosimy się do Gdyni. Dzisiaj w Gdyni również kilka premier, m.in. Vaiana o godzinie 17.30 w IMAX-ie i 18.30, Martwe Zło Ogień o godzinie 19 i o 21.30. To są premiery, a poza tym Backrooms bez wyjścia o 20.40, Obsesja o 19.45 i o 21.30, Supergirl w IMAX-ie o godzinie 20.15 i Straszny Film o 20.00. Takie propozycje dzisiaj w naszym regionie, jeśli chodzi o duży ekran. Za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Bardzo jestem ciekawy, jak słychać takie piosenki w samochodzie Only You i Shaus. Prawie 10 minut do godziny 18 w Radiu Nord FM. I jak wam dzisiaj poszło z zagadką dnia? Ja już wiem. Szukaliśmy dzisiaj czterocyfrowego kodu, a wskazówki, jakie prowadziły was do rozwiązania, to to, że kod jest liczbą nieparzystą, każda zakryta cyfra jest większa od cyfry już widocznej. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 8. A te wszystkie cyfry kodu, proszę państwa, to 1, 3 i 1, 3, albo jak kto woli 13, 13, 13, 13. I z tego, co widziałem, całkiem szybko i całkiem sprawnie poradziła sobie z kodem dzisiaj pani Adriana Ada. No nieźle, muszę przyznać, że podwójne gratulacje. 13, 13, jak ktoś się pokojarzył, że dzisiaj jest 13 i zobaczył nasze odkryte cyfry, to chyba raczej nie było problemu. No i nagrody. Do Adriany trafia dzisiaj voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life w Wejherowie. Myślę, że za 50 zł będzie można tam całkiem nieźle zaszaleć. Coffee Life w Wejherowie zaprasza, a ja dziękuję za wspólną poniedziałkową zabawę w zagadce dnia w programie
1: Norda na fali.
0: Norda na fali. Robert Jastrzębski. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Pozdrawiam.
1: Norda na fali.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
2: Blokadę Iranu i opłaty w cieśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko po aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów Roberta Kempy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kempa był szefem Rady Nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety: Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
3: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
4: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
3: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
4: Najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
3: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
5: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty, albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
3: Robert Kempa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
2: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez chce zrobić wszystko, by w przyszłości uniknąć takich zdarzeń.
6: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
2: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą też burze.
7: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w

0: regionach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
1: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach, wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Choczewie odbyła się w piątek 10 lipca uroczystość związana z uruchomieniem pierwszego przesyłu energii z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz zakończeniem budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo. A w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański, minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz minister energii Miłosz Motyka.
3: To jest polskie morze. No w jakimś sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym.
2: Mówił podczas briefingu prasowego Donald Tusk, premier RP. Budowa stacji rozpoczęła się w 2023 roku. Pod koniec 2025 roku zakończono testy techniczne aparatury potwierdzające gotowość obiektu do odbioru energii z pierwszych turbin powstających na Morzu Bałtyckim. Obiekt jest obecnie największą stacją elektroenergetyczną tego typu w Polsce. Nowa infrastruktura odgrywa kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie za jej pośrednictwem energia wytwarzana przez farmy offshore będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego, a następnie do odbiorców w różnych regionach Polski. Jak poinformował Orlen, na Morzu Bałtyckim zamontowano już 54 z planowanych 76 turbin wiatrowych. Część z nich rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, a zakończenie budowy całej farmy Baltic Power przewidziano na jesień tego roku. Kilkugodzinna akcja ratunkowa nad jeziorem Łebsko. W niedzielę około godziny 14 służby otrzymały zgłoszenie o tonącej krowie. Początkowo zwierzęcia nie udało się odnaleźć, jednak po kolejnym alarmie około godziny 17 ratownicy zlokalizowali je przy ujściu rzeki Łeby. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Łebieniec i OSP Łeba oraz ratownicy brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Łebie. W trudnym, podmokłym terenie wykorzystano m.in. łodzie i specjalistyczny sprzęt. Wyczerpana krowa nie była w stanie samodzielnie się poruszać. Ratownicy przetransportowali ją na desce ortopedycznej przez blisko kilometr od miejsca, gdzie czekał właściciel i weterynarz. Po udzieleniu pomocy zwierzę odzyskało siły. W trwającej kilka godzin akcji uczestniczyło 25 osób. Ratownicy podkreślają, że była to jedna z najbardziej nietypowych i wymagających interwencji, z jakimi mieli do czynienia. Słupski Stary Rynek ponownie stał się miejscem spotkania mieszkańców z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W piątkowe popołudnie odbył się tam kolejny festiwal organizacji pozarządowych. Swoją działalność prezentowały fundacje i stowarzyszenia działające m.in. w obszarze sportu, integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców. Uczestnicy mogli odwiedzać stoiska, rozmawiać z przedstawicielami organizacji oraz dowiedzieć się, jak włączyć się w ich inicjatywy. Nie zabrakło także atrakcji. Słupska Akademia Szachowa zorganizowała mini turniej. Cheerleaders Maxi Słupsk zachęcały dziewczęta do rozpoczęcia treningów, a zawodnicy Gryfons Słupsk prezentowali sprzęt do futbolu amerykańskiego i tłumaczyli zasady tej dyscypliny. W wydarzeniu towarzyszyły również występy artystyczne i prezentacje przygotowane przez uczestniczące organizacje.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Upały nie wróciły póki co. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dni również na termometrach nie będziemy mieli ekstremalnie wysokich wartości, choć zimno to też nie jest. Dziś na termometrach 21 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie i 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, no a na niebie od samego rana utrzymuje się nam ciężkie zachmurzenie.

0: Pięknego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party. Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 600.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
8: Fala ciekawostek.
9: Robert Janowski spotkał się z Ireną Santor w Międzyzdrojach. Kilka godzin później opublikował na Instagramie krótki komunikat. To był piękny, wzruszający moment, przyznał 65-letni artysta. Międzyzdroje na kilka dni ponownie stały się stolicą polskiej kultury. 29. Festiwal Gwiazd zgromadził tłumy fanów i artystów, a kulminacyjnym punktem była gala odcisków w dłoni. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyli Irena Santor, Katarzyna Grochala, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holubek, Olga Bołądź, Wojciech Gąsowski, Marcin Daniec oraz Robert Więckiewicz. Szczególne emocje wzbudziła obecność Ireny Santor. Królowa polskiej piosenki jest aktywna zawodowo od 75 lat. Ma na swoim koncie setki piosenek i dziesiątki hitów. Tych lat nie odda nikt. Odrobinę szczęścia w miłości, powrócisz tu, już nie ma dzikich plaż. To zaledwie kilka z nich. 91-latka cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórczość inspiruje kolejne pokolenia fanów. Legenda muzyki rzadko pojawia się publicznie, a w miniony weekend zaprezentowała się w doskonałej formie i eleganckim szarym garniturze. Podczas 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd. Robert Janowski nie krył wzruszenia po ceremonii. Artysta

0: Co zaskoczył publiczność, wykonując fragment kultowej piosenki Wieża z musicalu Metro, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. W trakcie festiwalu spotkał się z Ireną Santor, co potwierdzają fotograficzne relacje z wydarzenia. Na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka zdjęć oraz napisał: "To był piękny, wzruszający moment, jestem bardzo szczęśliwy. Gratuluję moim koleżankom i kolegom. Leżeć na chodniku w takim towarzystwie to zaszczyt. Z całego serca bardzo dziękuję." Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów oraz innych artystów.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Irena Landau, zazdrosny krasnoludek. W lesie mieszkał pewien bardzo bogaty krasnoludek. Kiedyś był biedny, ale całe lata ciężko pracował, aż w końcu kupił sosnę i otworzył sklep z szyszkami. Wiewiórki codziennie kupowały u niego co najmniej 5 szyszek i na jesieni krasnal wymienił mieszkanie w małym, jednoosobowym grzybku na wielki, piękny, wspaniały grzyb. Wszyscy mu tego domu bardzo zazdrościli, a jeden mały, złośliwy krasnoludek namalował sprejem na ścieżce osiołka, co miało oznaczać, że właściciel wspaniałego domu jest głupi. Ale tak naprawdę to ten złośliwy krasnoludek był niemądry. Tak się wtedy wszystkim wydawało. Jesień była piękna i pewnego dnia ludzie wybrali się na grzybobranie. Szukali i szukali. Mama miała już pełny koszyk, kiedy tatuś zobaczył, że pod sosną rośnie ogromny, przepiękny grzyb. Jego właściciela nie było, bo sprzedawał właśnie czwartą szyszkę w swoim sklepie. Popatrzcie! Zawołał człowiek i już wyjmował scyzoryk. Akurat wtedy złośliwy krasnoludek przechodził ścieżką i zobaczył, co się dzieje. Przerażony zaczął szeptać po krasnoludkowemu: szasza masza, uchu! Siedzący na sośnie szpak szybko przetłumaczył to na ludzką mowę i tatusiowi wpadły w ucho słowa: grzybisko trujące, uwaga! Nie wygląda na muchomora! Zastanowił się tatuś, ale na wszelki wypadek go nie ruszę. I ludzie poszli dalej. Kiedy dowiedział się o tym właściciel grzyba, zapytał małego krasnoludka: dlaczego uratowałeś mój dom? Przecież

0: mi zazdrościsz i wcale mnie nie lubisz. A mały krasnoludek odpowiedział po krasnoludkowemu: tam, ciekawe co to znaczy.
1: Norda Party. Norda Party.

0: przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment,

0: żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama. Sprawcy antyukraińskich napaści i nękania ukarani. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w stolicy. Powiemy też o portrecie byłej niemieckiej kanclerz, który stał się muzealnym hitem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej zostali zatrzymani i będą ukarani. To ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, napisał na portalu X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wczoraj pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym, co ona, autobusem miejskim w Bielsku-Białej. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod nadzorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę. W zeszłym miesiącu obywatela Ukrainy zaatakował kijem bejsbolowym mieszkaniec Gliwic. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Połączy administrację, wojsko i naukę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
5: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
4: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Dokładnie za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów na odcinku Ruda Chebsie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. O szczegółach Grzegorz Koziół.
6: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk.
7: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
6: Trasa S1 kolei śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie.
4: Portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest tego lata jedną z największych atrakcji berlińskiej Wyspy Muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego notuje rekordy frekwencji. Liczba odwiedzających jest średnio o 85% wyższa niż w czerwcu. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i w sposób przedstawienia siebie na obrazie. W Muzeum Bodego portret Merkel będzie wisiał do 4 października. Później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
8: Michał Jarosz, zapraszam.

0: Pomne informacje z regionów Nord FM. Przy muzyce Sound Grace, Edzie i kaszubskie influencerki bawili się mieszkańcy oraz turyści podczas tegorocznego święta gminy Choczewo. Impreza zorganizowana została na terenie gminnych obiektów sportowych w sobotę 11 lipca. Podczas święta przekazano także łódź ratowniczą Atom dla OSP Choczewo, a także wręczono stypendium artystyczne i nagrody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnienie otrzymali Błażej Pliński ze Słajszewa, który gra na trąbce w orkiestrze w Wierzchucinie, oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w armwrestlingu Adrian Cirocki z Gościecina. Nie zabrakło też strefy gastronomicznej. Przeróżne pyszności przygotowały panie z lokalnych ugospodyń wiejskich.
1: Są dmuchańce i też inne jeszcze atrakcje. No i też mamy, za chwileczkę też będzie takie wydarzenie po raz pierwszy. Tutaj na tym święcie będziemy wręczali nagrody wójta za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
0: Mówi sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Święto gminy Choczewo było także okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat elektrowni jądrowej, która powstanie właśnie na terenie nadmorskiej gminy. Wśród wielu stoisk jedno zostało przygotowane przez inwestora elektrowni, spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.
2: W gminie Choczewo jesteśmy gośćmi, ale staramy się już być coraz częściej na wydarzeniach, które są organizowane w gminie. Po to, żeby oswajać też mieszkańców jakby z samym wiedzą na temat inwestycji, ale też docierać do tych osób, które odwiedzają Choczewo, o tym, że prowadzenie inwestycji, jest pierwsza polska elektrownia jądrowa, jest też związane z tym, że chcemy ją prowadzić w zgodzie z ruchem turystycznym, który się tu odbywa.
0: Opowiada wiceprezes zarządu PEI Michał Olszewski. Gwiazdami tegorocznego święta gminy Choczewo byli Salt and Grace, Edzie oraz kaszubska influencerka. Gmina Cewice pozyskała 190 tysięcy złotych dofinansowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Popowo. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi prowadzącej do pól uprawnych. Inwestycja obejmie przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi. W ramach prac wykonana zostanie trwała nawierzchnia spłyt, która poprawi dojazdy do gruntów rolnych i ułatwi korzystanie z drogi jej użytkownikom. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym z samorządu województwa pomorskiego oraz wkładowi własnemu gminy. Samorząd podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo, komfort przejazdu i dostępność terenów rolnych, co ma istotne znaczenie dla lokalnych gospodarstw. Ukradł hulajnogę, a na widok policjantów zaczął uciekać. 18-latek nie pojechał jednak zbyt daleko. Ucieczkę zakończył uderzając w radiowóz. O szczegółach wydarzenia mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
3: Do słupskiej komendy zgłosiła się mieszkanka Słupska, która zawiadomiła mundurowych o kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie czynności pokrzywdzona otrzymała informację, że nieznany młody mężczyzna ma poruszać się na jej jednośladzie w centrum miasta. Przyjmujący zawiadomienie policjanci od razu pojechali we wskazane miejsce, gdzie zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę. Podczas próby zatrzymania do kontroli kierującego ten zignorował sygnały wydawane przez policjantów i zaczął uciekać. Mundurowi, chcąc uniemożliwić dalszą ucieczkę mężczyźnie, zajechali mu drogę, a ten, próbując ominąć zatrzymujących go policjantów, uderzył w przód radiowozu, doprowadzając do zdarzenia.
0: 18-latek odpowie teraz za kradzież hulajnogi oraz niezatrzymanie się do kontroli. Mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po ciepłym, choć nieupalnym dniu czeka nas po prostu ciepła noc, choć nawet można powiedzieć, że bardzo ciepła. 16 stopni w nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzieru, Mignieminie, Luzinie, 15 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż zachmurzenie będzie dość intensywne i wciąż mogą pojawiać się przelotne, na szczęście nie jakieś specjalnie intensywne opady deszczu. Ciśnienie umiarkowane dziś na barometrach około 1020 hektopaskali.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Ulewne deszcze i burze są alerty dla wschodu kraju. Na scenie politycznej nowa partia dla ludzi o centrowych poglądach. I puma w drodze do ZOO w Polanowie udało się schwytać poszukiwanego drapieżnika. Paulina Nawrocka, zapraszam. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą Świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego i większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. Złożyła też w jego sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. To po publikacji portalu Zero, gdzie opisano przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuratury. Czym zdziwieni w nagraniach, do których dotarł portal, są sami pracownicy. Na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy podmiot – Partia Unia Centrum. Ugrupowanie ma być skierowane do wyborców z centrowymi poglądami, mówi europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Michał Kobosko.
3: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są usatysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
2: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej zagospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
4: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
5: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
4: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
5: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
4: Bo, jak mówi Skalska,
5: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
4: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
2: Puma schwytana w Polanowie jest już w drodze do Poznania. Odłowiony kot, który kilka dni grasował w lasach pod Koszalinem, jedzie do ogrodu zoologicznego. Tam przejdzie kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
6: Trudno powiedzieć na jak długo. No, przede wszystkim musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kał, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic. Oprócz tego, że włóczyło się gdzieś po lasach w okolicach gminy Polanów.
2: Trwa szukanie docelowego miejsca dla pumy, w którym znajdują się odpowiednie warunki. Niewykluczone, że zwierzę trafi za granicę. Pumę w ubiegłym tygodniu zaobserwował myśliwy. Na razie nie wiadomo, jak kot znalazł się w lasach w województwie zachodniopomorskim.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 220 krótkofalowców wraz z rodzinami z całej Polski z zagranicy przyjechało do Czymanowa. Za nami 6. ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców Gryf. Krótkofalarstwo to hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach częstotliwości. Jak podkreślają uczestnicy, największą wartością takich spotkań jest możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach.
8: Te inicjatywy są niezwykle cenne i bardzo ciekawe. Mamy możliwość spotkania osób o podobnych zainteresowaniach, nie tylko tutaj

0: lokalnie z naszego regionu, ale również ludzi, którzy przyjeżdżają zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnie, że sprzyja temu i pogoda, i atmosfera.
1: Mówi członek Morskiego Klubu Łączności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dariusz Mankiewicz. To było już szóste z kolei tego typu wydarzenie.
2: W tym roku to jest nasze szóste spotkanie. Przyjechało nas tutaj zarejestrowanych krótkofalowców. Łącznie z rodzinami jest ponad 220 osób. Cała Polska, troszeczkę osób z zagranicy, ale praktycznie cała Polska jest u nas. Można było sobie tam zobaczyć, oczywiście mamy taką listę i to jest praktycznie cała Polska przyjechała, wszyscy krótkofalowcy praktycznie z każdego regionu Polski się tutaj u nas pojawili.
1: Opowiada organizator spotkania Maciej Grzybek. Krótkofalowcy na co dzień nawiązują łączności z operatorami z całego świata. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Lęborczanka Ewa Kłosowska została laureatką prestiżowego konkursu Pomorskie dla seniorów. Mieszkanka otrzymała wyróżnienie w kategorii Zwyczajna, niezwyczajna seniorka, przyznawane osobom po 60 roku życia za wyjątkową działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Ewa Kłosowska od lat aktywnie działa na rzecz seniorów. Jest przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w Lęborku oraz inicjatorką wielu przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. Jak podkreśla burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, to w pełni zasłużone wyróżnienie dla osoby, która swoją energią i pasją inspiruje innych do działania. Konkurs Pomorskie dla seniorów organizuje Samorząd Województwa Pomorskiego. Jego celem jest docenianie osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w rozwój polityki senioralnej w regionie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy rozpoczął przyjmowanie elektronicznych wniosków oświadczenia na nowy okres zasiłkowy. Od 1 lipca można składać wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia w siedzibie ośrodka przy ulicy Wodnej w pokoju numer 10. W poniedziałki wnioski można składać od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30. Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerami telefonu dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej gminy Kobylnica.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzisiaj zachód słońca przypada na 21.17. Noc będzie w miarę ciepła, ale dość chmurna. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 w Drini, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radziru, Gnieminie, Luzinie, no i znowu 15 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a miejscami możliwe są wciąż przelotne opady deszczu. A jutro w miarę ciepło i trochę chmur z nieba nam w ciągu dnia ubędzie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Jeszcze avec moi.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
3: Norda Party. Ja się

0: 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.

Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: E-kolejki do końca roku to plan Ministerstwa Zdrowia. Bez europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Powiemy też, mieszkańcy których państw najczęściej przebywają na L4. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty powiązana z wdrażaniem centralnej e-rejestracji. W systemie e-kolejka każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalistę. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
1: Wątpliwości ma dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
2: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
1: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Wprowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
1: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
0: Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek.
4: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
0: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce później otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w USA. Szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na sojuszników, by odrzucili roszczenia MTK do sądzenia obywateli amerykańskich. Słowenia i Hiszpania to dwa kraje Unii, które cechują się najwyższymi wskaźnikami nieobecności w pracy z powodu choroby. Przeciętnie na pracownika w tych krajach przypadło w zeszłym roku 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska ze wskaźnikiem 1,8 tygodnia znajduje się bliżej przeciwnego bieguna tego zestawienia. I jeszcze Robert Lewandowski, który już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo na jeden dzień przeniosło się w czasie. To za sprawą rekonstrukcji historycznej przygotowanej przez Stowarzyszenie Tempora Militum. Na uczestników czekał obóz wojskowy, pokazy uzbrojenia, opowieści o życiu żołnierzy dawnej Rzeczypospolitej, zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem stylizowanym na postać z epoki oraz degustacje historycznych potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Orla. Kulminacją wydarzenia była inscenizacja oblężenia Twierdzy Biała z 1634 roku. W widowisku udział wzięło około 35 rekonstruktorów z różnych części Polski.
6: Dzisiejsza rekonstrukcja historyczna dotyczyła wydarzeń dziejących się pod Twierdzą Biała w 1634 roku, pod którą Jakub Wejher, zgodnie z znanymi nam źródłami, przysypany został gruzami twierdzy, pod którymi przysiągł wybudować na terenach swoich ziem kościół, wokół którego powstało nasze miasto Wejherowo.
5: Opowiada prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Tempora Militum Marcin Konkol. Na rekonstrukcję do Wejherowa przyjechały chorągiew Wojska Staropolskiego Ziemi Lubelskiej, Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego, Bracia Herby Gryf, Kompania Kaperska, Towarzystwo Szabli i Miecza, Projekt Wisło-Ujście, chorągiew Jakuba Wejhera oraz organizatorzy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Tempora

0: meritum. O znaczeniu wydarzenia dla lokalnej historii mówił zastępca prezydenta Wejherów Arkadiusz Kraszkiewicz.
1: Dzisiejsza rekonstrukcja historyczna pokazuje sytuację, bez której miasto Wejherów zapewne by nie powstało. Zdobywanie twierdzy Biała po Smoleńskiem. Byliśmy przed chwilą świadkami tego, jak odbywało się to zdobywanie, ale także widzieliśmy, jak Jakub Wejher, który został ranny, przygnieciony, ślubował Bogu, że jeżeli przeżyje, to wybuduje kościół, wybuduje miasto. Na początku kościół, ale potem sam doszedł do wniosku, że wybuduje miasto. Powstała osada Wejherowska Wola. W związku z tym myślę, że wielkie podziękowania dla grupy rekonstrukcyjnej Tempora Militum, bo to ich inicjatywa i wszystkich tych, którzy ich wsparli, bo są także inne grupy historyczne, które przyjechały do Wejherowa, aby ten weekend spędzić w tej Wejherowie.
0: W ramach wydarzenia w niedzielę 12 lipca na mieszkańców czekała także teatralna potyczka wojsk. Osoby planujące wakacyjne wizyty na lęborskiej pływalni Rafa muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Centrum Sportu i Rekreacji poinformowało, że coroczna przerwa technologiczna potrwa dłużej, a basen zostanie ponownie otwarty dopiero 13 sierpnia. W tym czasie przeprowadzone zostaną kompleksowe prace konserwacyjne i remontowe. Zaplanowano m.in. czyszczenie niecek basenowych i systemu wentylacji, wymianę filtrów, montaż nowego oświetlenia awaryjnego oraz odświeżenie szatni, natrysków i toalet. Jak wyjaśnia Lęborskie Centrum Sportu i Rekreacji, tegoroczna przerwa jest dłuższa niż zwykle z powodu remontów prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i czasowego braku dostaw ciepłej wody dla całego miasta Lęborka. Po zakończeniu prac konieczne będzie jeszcze napełnienie basenów oraz wykonanie badań dopuszczających obiekt do użytkowania. Szkoła Policji w Słupsku włącza się w nowy projekt poświęcony prawom człowieka i orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy policjantów i pracowników policji na temat prowadzenia czynności zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, standardami Rady Europy oraz wyrokami Trybunału w Strasburgu. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyli przedstawiciele m.in. Rady Europy, Ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Komendy Głównej Policji. Dobre praktyki stosowane w słupskiej szkole zaprezentowała podkomisarz Anna Kirszner-Pryca, pełnomocnik komendanta szkoły do spraw ochrony praw człowieka. Placówka organizuje cykliczne spotkania poświęcone orzecznikom Trybunału i ich znaczeniu dla codziennej pracy funkcjonariuszy. Policja uczestniczy w działaniach związanych z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od 2007 roku. Dotyczy to m.in. spraw związanych z działaniami funkcjonariuszy i przestrzeganiem praw osób, wobec których podejmowane są interwencje.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypada na 4:29. No niestety powolutku już dni nam się skracają. Już kilkanaście minut straciliśmy od najkrótszej nocy w ciągu roku. Dzień będzie dość ciepły i dość słoneczny, zachmurzenie się zmniejszy. Co prawda rano jeszcze będzie umiarkowane, po południu już małe, na termometrach 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 21 w Drinipucku, Kosakowie, Gnieminie, Luzinie, 22 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość.

0: znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Radia Norda FM. Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Michał Jaroszel, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV na odcinku Choczewo, nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec. To ważny etap realizacji infrastruktury niezbędnej do przesyłu energii z powstających na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Jak poinformowała w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych Kancelaria Premiera, to jedna z czterech strategii

0: elektrycznych linii, którymi energia z farm wiatrowych na Bałtyku wkrótce popłynie do krajowego systemu elektroenergetycznego, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gdyńscy policjanci zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec 15-letniego mieszkańca Gdyni. Grupa zaczepiała nastolatka. Całe zdarzenie miało miejsce w miniony poniedziałek 6 lipca przy stacji SKM Gdynia wzgórze Świętego Maksymiliana. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni, 15-latek został zaczepiony przez grupę 5 osób. Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, 2 16-latkowie oraz 2 17-latków. W Choczewie odbyła się w piątek 10 lipca uroczystość związana z uruchomieniem pierwszego przesyłu energii z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz zakończeniem budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo. A w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański, minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz minister energii Miłosz Motyka.
1: To jest polskie morze. No w jakimś sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym.
0: Mówił podczas briefingu prasowego Donald Tusk, premier RP. Budowa stacji rozpoczęła się w 2023 roku. Pod koniec 2025 roku zakończono testy techniczne aparatury potwierdzające gotowość obiektu do odbioru energii z pierwszych turbin powstających na Morzu Bałtyckim. Obiekt jest obecnie największą stacją elektroenergetyczną tego typu w Polsce. Nowa infrastruktura odgrywa kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie za jej pośrednictwem energia wytwarzana przez farmy offshore będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego, a następnie do odbiorców w różnych regionach Polski. Jak poinformował Orlen, na Morzu Bałtyckim zamontowano już 54 z planowanych 76 turbin wiatrowych. Część z nich rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, a zakończenie budowy całej farmy Baltic Power przewidziano na jesień tego roku. Przy muzyce Sound Grace, Edzie i kaszubskie influencerki bawili się mieszkańcy oraz turyści podczas tegorocznego święta gminy Choczewo. Impreza zorganizowana została na terenie gminnych obiektów sportowych w sobotę 11 lipca. Podczas święta przekazano także łódź ratowniczą Atom dla OSP Choczewo, a także wręczono stypendium artystyczne i nagrody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnienie otrzymali Błażej Pliński ze Słajszewa, który gra na trąbce w orkiestrze w Wierzchucinie, oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski w armwrestlingu Adrian Cirocki z Gościecina. Nie zabrakło też strefy gastronomicznej, przeróżne pyszności przygotowały panie z lokalnych gospodyń wiejskich.
2: Są dmuchańce i też inne jeszcze atrakcje. No i też mamy, za chwileczkę też będzie takie wydarzenie po raz pierwszy. Tutaj na tym święcie będziemy wręczali nagrody wójta za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
0: Mówi sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Święto gminy Choczewo było także okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat elektrowni jądrowej, która powstanie właśnie na terenie nadmorskiej gminy. Wśród wielu stoisk jedno zostało przygotowane przez inwestora elektrowni, spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.
3: W gminie Choczewo jesteśmy gośćmi, ale staramy się już być coraz częściej na wydarzeniach, które są organizowane w gminie, po to, żeby oswajać też mieszkańców jakby z samym wiedzą na temat inwestycji, ale też docierać do tych osób, które odwiedzają Choczewo, o tym, że prowadzenie inwestycji, tam jest pierwsza polska elektrownia jądrowa, jest też związane z tym, że chcemy ją prowadzić w zgodzie z ruchem turystycznym, który się tu odbywa.
0: Opowiada wiceprezes zarządu PEI Michał Olszewski. Gwiazdami tegorocznego święta gminy Choczewo byli Salt and Grace, Edzie oraz kaszubska influencerka. Ponad 220 krótkofalowców wraz z rodzinami z całej Polski z zagranicy przyjechało do Czymanowa. Za nami 6 ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców Gryf. Krótkofalarstwo to hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach częstotliwości. Jak podkreślają uczestnicy, największą wartością takich spotkań jest możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach.
4: Te inicjatywy są niezwykle cenne i bardzo ciekawe. Mamy możliwość

0: spotkania osób o podobnych zainteresowaniach, nie tylko tutaj lokalnie z naszego regionu, ale również ludzi, którzy przyjeżdżają zarówno z Polski, jak i z zagranicy, szczególnie, że sprzyja temu i pogoda, i atmosfera.
1: Mówi członek Morskiego Klubu Łączności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dariusz Mankiewicz. To było już szóste z kolei tego typu wydarzenie.
2: W tym roku to jest nasze szóste spotkanie. Przyjechało nas tutaj zarejestrowanych krótkofalowców. Łącznie z rodzinami jest ponad 220 osób. Cała Polska, troszeczkę osób z zagranicy, ale praktycznie cała Polska jest u nas. Można było sobie tam zobaczyć. Oczywiście mamy taką listę i to jest praktycznie cała Polska przyjechała, wszyscy krótkofalowcy praktycznie z każdego regionu Polski się tutaj u nas pojawili.
1: Opowiada organizator spotkania Maciej Grzybek. Krótkofalowcy na co dzień nawiązują łączności z operatorami z całego świata. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Piłkarze Arki Gdynia przegrali w trzecim letnim meczu sparingowym. Wyczuchowie żółto-niebiescy ulegli drugoligowej Olimpii Grudziądz 2-4. Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla Gdynian, którzy już po 4 minutach przegrywali 0-2. Jeszcze przed przerwą rywale dołożyli kolejne 2 trafienia i schodzili do szatni z prowadzeniem 4-1. Pierwszego gola dla Arki zdobył z rzutu karnego Łotysz Władysław Gutkowskis, wykorzystując 11 po falu na sobie. Po zmianie stron gospodarzy zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Drugą bramkę zdobył testowany pomocnik Leon Madej, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po zablokowanym strzale Gruszkowskiego. Madej to 20-letni wychowanek AKS SMS Łódź, ostatnio związany z Widzewem Łódź. Najczęściej występował w rezerwach tego klubu, a w poprzednim sezonie trzeciej ligi zanotował 5 bramek i 5 asyst. Ma również za sobą debiut w pierwszym zespole Widzewa w meczu Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Mimo lepszej gry po przerwie i kilku okazji do zdobycia kolejnych bramek, Arka nie zdołała odrobić strat i zakończyła sparing porażką 2-4. Pozostajemy na zielonej murawie. Piłkarze Lechii Gdańsk odniesie kolejne zwycięstwo w letnim okresie przygotowawczym. W sobotnim meczu kontrolnym rozegranym na bocznym boisku przy ulicy Trałguta biało-zieloni pokonali zespół Norwich City do lat 21 2-1. Gdańszczanie byli prowadzeni już na początku spotkania. Po dośrodkowaniu w pole karne skutecznym strzałem głową popisał się Wojciech Madej. Anglicy jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania, wykorzystując zamieszanie w polu karnym Lechii. Decydujący cios padł po zmianie stron. W 58 minucie Iwan Zelisko efektowym uderzeniem z dystansu pokonał bramkarza Norwich i ustalił wynik meczu na 2-1. W końcówce Gdańszczanie byli blisko zdobycia trzeciej bramki, jednak piłka po rzucie wolnym zatrzymała się na poprzeczce. Od przegranej i zwycięstwa serią sparingu w okresie przygotowawczym rozpoczęli piłkarze weekendu Luzino. W pierwszym meczu podopieczni trenera Macieja Plińskiego przegrali u siebie z Beniaminkiem trzeciej ligi Gromem Nowy Staw. W Luzinie przyjezdni wygrali 2-0, strzając obie bramki w pierwszej połowie. Skutecznie w ataku i defensywie weekend zaprezentował się na arenie mistrzów w Gniewinie. Tam zmierzył się z Ironii Tiberias. Z izraelskim zespołem Luzinianie wygrali 1-0. Przed weekendem jeszcze 2 zaplanowane sparingi. W najbliższą sobotę trzecioligowiec zagra z Arką Gdynia. Ostatni mecz kontrolny zostanie rozegrany 24 lipca. Jak poinformował klub, przeciwnik jest ustalany. Oba te mecze odbędą się w Luzinie. Sezon 2026-2027 w trzeciej lidze w grupie drugiej wystartuje weekend 1-2 sierpnia. W pierwszym meczu weekend zagra na wyjeździe z Kotwicą Kórnik. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Gryf Słupsk kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem w czwartej lidze. Do zespołu dołączy 21-letni środkowobrońca Filip Lipka, który ostatnio reprezentował barwy Elany Toruń. W minionych rozgrywkach rozegrał 23 ligowe spotkania, spędzając na boisku ponad 1850 minut. W swojej dotychczasowej karierze występował także w Olimpii Elbląg, Raduni Stężyca, gdzie zadebiutował również na poziomie drugiej ligi oraz w Bytowi Bytów. To jednak nie koniec transferów. Do Gryfa wraca jego wychowanek środkowy pomocnik Kuba Szynkielewski. Po opuszczeniu Słupska rozwijał się w Pogoni Szczecin i Arce Gdynia, a później występował w Wybrzeżu, Rywalskim Rewal oraz Sparcie Gryfice. W poprzednim sezonie zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty, potwierdzając swoje ofensywne atuty. Władze klubu liczą, że Filip Lipka wzmocni formację defensywną, a powrót Kuby Szynkielewskiego zwiększy jakość gry w środku pola. Klub poinformował także, że na kolejny sezon zostaje Oskar Zieliński. Rozgrywki w pomorskiej czwartej lidze wystartują w weekend 8-9 sierpnia.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.